Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Było to jednak coś, co człowiek ten musiał robić dla własnej emocjonalnej satysfakcji i spełnienia. To właśnie jest sygnatura. Coś specjalnego, a nawet unikatowego dla danego sprawcy. Kiedy drapieżca ma już ofiarę pod kontrolą, niezależnie od tego, czy doprowadził do tego za pomocą eleganckiej kolacji czy uderzenia w głowę, może swobodnie realizować swoją obsesję. Wprowadzić swoją sygnaturę. Obsesja. Wyprawa autora Mindhuntera w świat drapieżców seksualnych. J. Douglas, M. Olshaker. Przełożył J. Konieczny. Kraków 2021. Dla Łukasza, Doroty i Roberta. Na pamiątkę leśnej przygody. Prolog. Tego dnia zrozumiała, że las nie zasypia. W lesie nigdy nie jest cicho. Mówili jej to, ale kiedy weszła w gąszcz, była zaskoczona. Zdawało jej się, że patrzy na nią wiele oczu. Słyszała trzask łamanych gałązek, a po chwili dostrzegła umykające zwierzę. Miała nadzieję, że to tylko sarna. Zewsząd dobiegał ją świergot ptaków. Zmierzchało, więc porozumiewały się przed znalezieniem miejsca na sen. Złowieszczo zakrakała wrona, a zaraz potem ogromne skrzydła uniosły się nad głową Leny i pierwszy raz w życiu z tak bliska zobaczyła jastrzębia. Przyspieszyła kroku. Jak najszybciej powinna znaleźć się na znajomej polanie. Żałowała, że nie wzięła latarki. Miała wprawdzie telefon, ale nie chciała wyczerpać baterii. Stąpała ostrożnie, jakby obawiała się, że zostawi zbyt wiele śladów. Podniosła kępkę siana, która wypadła z karmnika dla saren i wrzuciła ją do żłobu, a potem odwróciła się gwałtownie, bo za jej plecami znów przebiegło jakieś zwierzę. Aż podskoczyła z przestrachu. Oczami wyobraźni widziała wielkiego dzika albo, co gorsza, żubra, bo słyszała, że w Puszczy Białowieskiej to coś normalnego, a nie była pewna, czy to byłoby miłe spotkanie. Wczoraj, kiedy pojechali z ojcem, nadtopiło. Przed ich auto na małej leśnej ścieżce wyszła para łosi. Lena nigdy w życiu tak się nie bała. Patrzyła na ojca i pojęła, że on też czuje respekt wobec tych potężnych zwierząt, bo wyłączył silnik. Samiec w kłębie był wyższy niż dach ich Land Rovera. Ojciec bezgłośnie dał jej znak, żeby się nie ruszała. Siedzieli w ciszy, wpatrując się w masywne kopyta łosia, a jej do głowy nieoczekiwanie przyszła modlitwa z dzieciństwa, której dwa wersy zaczęła obsesyjnie powtarzać w myślach. Trwało to minutę, może dwie. Jednak jej się zdawało, że czas się zatrzymał. Chwyciła za rączkę na drzwiach i trzymała się jej kurczowo, bo w wyobraźni słyszała chrzęst zgniatanego metalu. Łopaty łosi były wielkie jak łyżka koparki. Dla takiego monstrum zgniecenie ich śmiesznego autka byłoby tylko nic nieznaczącą zabawą. Lena wyobrażała sobie, że para łosi po prostu przeszłaby po nich i nic by nie zostało z ich samochodu poza kupą żelastwa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Tymczasem wychowanie obecne kobiet, polegające na ignorowaniu lub przytłumianiu zalet wrodzonych, a sztucznym wmawianiu różnych cnót tradycyjnych, musi samo przez się chybiać celu i wytwarzać niezdrowe historyczne typy. Skłońmy więc głowę przed oczywistością. Zgódźmy się na to, że między charakterami dawniejszych a dzisiejszych kobiet jest przepaść, wytworzona kardynalnie zmienionymi warunkami życia kilku pokoleń, że postęp, przeobraziwszy cały świat, ogarnął także i tę drugą połowę ludzkości i że natura kobiet, na którą tak bardzo lubią się powoływać konserwatyści, jest dziś trochę inna niż 100 lat temu. Bierne, mało krytyczne o cieśniejszym horyzoncie umysłu kobiet dawniejszych, nie nadawał się i nie żądał szerszego traktowania życia. Natura ich uśpiona trochę sztucznie jednostajnością ówczesną utrzymywana była w pewnym letargu przez samą dogmatyczność otoczenia. Ale stan taki nie mógł trwać wiecznie. Na kobietę musiały oddziałać te same czynniki, które całą ludzkość naprzód posuwają. Jako twór czasów obecnych musi ona mieć wszystkie cechy naszego wieku, wady i zalety naszej cywilizacji. Przede wszystkim więc traktujmy realnie wychowanie naszych córek. Chciejmy zrozumieć naturę kobiety nowoczesnej, aby móc rozwinąć dodatnie, a zwalczać ujemne jej strony. Patrząc z tego punktu widzenia, cechą, która uderza nas jako charakterystyczna dla naszej epoki, jest ogromna nerwowość kobiet. Bez wątpienia, że skarżenie się na nią weszło trochę w zwyczaj i może przypisują nerwom naszym więcej, niż rzeczywiście przypisać by im trzeba. Ale trudno zaprzeczyć wielkiego ich rozstroju. Cała działalność kobiet nosi piętno dorywczości i gwałtowności nerwowego porywu, a brak decyzji i wpływowości czyż pochodzą z innego źródła? Czy jednak przy obecnym systemie wychowania kobiety mogą być inne? Naturalnie, że nie. Rozwijamy nerwowość naszych córek nie tylko przez błędy higieny, ale także przez nieodpowiednie kierowanie ich umysłowości i charakteru. Rozszerzywszy z konieczności zakres nauk kobiecych, popełniamy świadomie niekonsekwencje, wymagając, aby kobieta wyrzekała się czynnego udziału w sprawach, które nauczyła się rozumieć. Rozbudzony jej umysł musi przez to iść na manowce, a pozbawiony zetknięcia z szerszym życiem, gubić się w chorobliwych fantazjach. W teorii uczymy córki nasze mniej więcej wszystkiego, co światem dzisiejszym wstrząsa. W praktyce żądamy usunięcia się od wszelkiego czynu wychodzącego poza zakres prac domowych. Krępujemy ich gusta i aspiracje. Przerażamy się każdym objawem samodzielności.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi Film. Będą ciągniki w Krakowie, będą poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.

0: sklepu. Biedronka.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi Film. Będą ciągniki w Krakowie, będą poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: 9 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Po reklamie.

160 dzień roku, 9 czerwca i wtorek mamy i bardzo ładny dzień w kalendarzu, taki, że człowiekowi się od razu uśmiech pojawia na twarzy. Bo gdy pomyślicie o swoim przyjacielu, przyjaciółce, takim od lat albo od niedawna, no to ja na przykład na taką myśl porannie się uśmiecham. Dziś w kalendarzu Dzień Przyjaciela, można więc spokojnie zadzwonić, napisać krótki SMS do przyjaciela, na przykład o treści dobrze, że jesteś, bo przyjaźń, jak mówią dobrze poinformowane źródła, trzeba dbać, warto dbać. Możecie także pozdrowić za moim pośrednictwem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Tu zbieram pozdrowienia dla przyjaciół, a dla wszystkich, co w przyjaźni, pieśń przyjacielską mam na dzień dobry. Staszek Sojka i dźwięki z tej story. Za 9:07 słuchacie RMF Classic.

0: Mission Impossible, Lalo Schifrin, 3 minut brakuje do godziny 7. Impossible jest possible u nas, bo fakty są możliwe o 7. To będą, dlatego że Marlena Chudzio z nami już. Dzień dobry.
1: A w nich możliwe, że będzie o orderze Orła Białego i o całej historii, która ma oczywiście swój ciąg dalszy, ale będzie też o dzikiej karcie.
0: Dzika karta, bardzo lubię. O 7 fakty u nas, fakty w poranku co pół godziny.
2: Reklama. Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska Stolica Kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
0: 9 czerwca, wtorek, 7 rano, czas na pierwsze poradnie fakty w RMF Classic. I RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, informując o niej prezydenta Karola Nawrockiego. Ten do tej pory nie poinformował, czy prezydent Ukrainy order straci, czy nie. Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję, napisał na platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. W tle przypominamy decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ honorowego tytułu bohaterów UPA. W porannych faktach Michał Krasoń. Michale, jakie jest zdanie premiera w tej sprawie?
11: Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów, dlatego zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
12: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
11: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności.
1: Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To kolejna realizacja zgody władz w Kijowie na poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
13: Te prace będą prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej do 18 czerwca.
14: Jakie są oczekiwania ekip? Na co liczycie?
13: Przede wszystkim chodzi o to, aby podczas tych prac zlokalizować miejsca masowych grobów, w których zostały ukryte szczątki osób pomordowanych. Historycy, rzecz jasna, są doskonale przygotowani do tych działań. Analiza źródłowa, historyczna tego terenu. Mamy oczywiście relacje świadków, ofiar, które przeżyły tą pacyfikację.
1: Mówił w rozmowie z Krzysztofem Zasadą dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców Huty Pieniackiej i osoby, które schroniły się tam przed bojówkami. Liczba ofiar szacowana jest co najmniej na 850 osób.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Ponad tonę heroiny wartą 220 milionów złotych przejęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Narkotyki przypłynęły ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w transporcie ozdobnych cegieł. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił uwagę na to, że rekordowe przejęcie środków odurzających i ten rekord jest od dekady. Przypomniał, że przez ostatnie 5 miesięcy tego roku służbom udało się przejąć 83 tony zabronionych substancji.
14: Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy. W 2022 roku to było tylko 19 ton.
1: Wyliczał szef MSWiA. Tym razem polscy funkcjonariusze współpracowali ze służbami celnymi Wielkiej Brytanii, które poinformowały, że do Gdyni może płynąć transport narkotyków. W ręce policji wpadła kobieta i dwóch mężczyzn. Oboje są obywatelami Polski. Krótki odpoczynek i powrót do treningów. To plan Mai Chwalińskiej, finalistki French Open, która wczoraj wróciła do kraju. Na lotnisku w Warszawie witała ją spora grupa fanów.
15: Nie spodziewałem się tego, no bo nie oszukujmy się. Miesiąc temu nikt Mai nie znał, ja też jej nie znałem. Gra była świetna, natomiast ten półfinał był chyba najbardziej emocjonujący, tak paradoksalnie. Ja na pewno będę wyrażał się w samych dobrych słowach.
1: W porannych faktach RMF Classic nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Polka oswoiła się z sukcesem?
16: Dzień dobry. Wydaje się, że tak, że jest po prostu gotowa na ten sukces. W Paryżu często jeszcze mówiła, że nie wie, co się dzieje wokół niej po kolejnych wygranych. Teraz sprawiała wrażenie świadomej tego, co osiągnęła i zarazem przekonanej, że w jej życiu teraz sporo się zmieni.
17: Będzie to na pewno dla mnie nowe doświadczenie i będę się musiała do tego zaadoptować, ale potraktuję to jako wyzwanie.
16: Przypomnę, że Maja wskoczyła na 21 miejsce w światowym rankingu spoza pierwszej setki.
1: A czy na Wimbledonie zagra z dziką kartą? O tym się przekonamy w ciągu najbliższych dni.
0: Fakty wracają o 7.30. Wtorek będzie natomiast na pewno jednym z puli tych ciepłych dni. Nie potrzebuje dzikiej karty, bo taką już dobrą kartę przetargową ma, bo dziś nawet do 28 stopni w centrum kraju, teraz 13 stopni w Suwałkach, 15 w Lublinie, 16 już w Warszawie. Przejaśnień spory mamy na Mazowszu, ładnie też na wschodzie, na południu. Deszczowe chmury, trochę ich nad Wielkopolską. Po południu znów może być burzowo w centrum i na południu. 7:05 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu, do 10:00 w RMF Classic, jak zwykle. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Felicjan i Pelagia dzisiaj mają imieniny, wszystkiego dobrego, a swoje urodziny 9 czerwca obchodzą m.in. Johnny Depp, niezapomniany Jack Sparrow, Natalie Portman, oscarowa aktorka znana choćby z Czarnego Łabędzia, czy Michael J. Fox, kultowy Marty McFly z Powrotu do Przyszłości, a do tego jeszcze wokalista Matthew Bellamy z Muse. Mocna dzisiaj urodzinowa reprezentacja artystów, prawda? Najlepszego. A ja dla Państwa mam wieloskładnikowy poranek w RMF Classic, w czasie którego zajrzymy na trwający w Koszalinie Festiwal Młodzi i Film, tam jest nasza wysłanniczka Magda Juszczyk, będą też ciągniki w Krakowie, poznańskie rowerowe ścieżki i zaproszenie na ważne spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego.
2: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Skoro więc pojawił się przed chwilą Johnny Well Jack, to nie może zabraknąć muzyki z Piratów z Karaibów.

0: Nie tylko co ci, co wstali z wielkim głodem. Mam nadzieję, że z przyjemnością słuchają Hungry Eyes. No, czy jedzą? Mam nadzieję, nie tylko. Dobrego śniadania życzę. I zapraszam na śniadanie mistrzów do 10:00. Łukasz Wojtusik. Teraz czas na Macieja i jego historyczną opowieść, a będzie to opowieść o postaci o bardzo bogatej biografii. O niej przypomni nam teraz Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 9 czerwca 1849 roku na czele niemieckiego powstania w Badenii i Palatynacie stanął Polak Ludwik Mierosławski. Człowiek, który żył 64 lata, a swoją biografią mógłby obdzielić tuzin innych ludzi. I choć wzbudzał kontrowersje, był w swoim czasie jedną z najbardziej znanych postaci w Europie. Kim on nie dowodził, gdzie nie był? Urodził się w 1814 roku we Francji, w polskiej rodzinie. Ojciec przyjechał do Królestwa Kongresowego, kiedy Ludwik miał 6 lat. Miał być żołnierzem i był. Szlify wojenne zdobywał w czasie powstania listopadowego. Po jego upadku był ważną postacią polskiej emigracji we Francji. Nigdy nie zarzucił planów powstańczych. Stał się uosobieniem walki o wolność narodów europejskich. W latach 40. XIX wieku jedzie do Poznania. Przygotowuje powstańczy bunt ludu polskiego, ale zostaje aresztowany i skazany w Berlinie na śmierć przez ścięcie. Wiosna ludu w 1848 roku jednak go uwalnia. Próbuje Prusaków namawiać do współpracy z Polakami przeciw Rosji. Zostaje obwołany we wrześniu wodzem naczelnym tworzących się polskich oddziałów. Prusacy jednak przystępują do ataku, nie przyjmując do wiadomości, że to bunt ukierunkowany przeciw Rosji. Ludwik Mierosławski cudem rozbija ich siły pod Miłosławiem, ale polskie powstanie w Poznańskiem się kończy. On znowu trafia do Francji, zostaje ściągnięty na Sycylię, aby dowodzić jako szef sztabu walką z Bourbonami. Ranny w bitwie pod Katanią wraca do Francji, a zaraz potem właśnie 9 czerwca 1849 roku zostaje naczelnym dowódcą antymonarchistycznego powstania Niemców w Badenii i Palatynacie. Ale nie jest w stanie pokonać sił prusko-hesko-bawarskich. I znowu wraca do Francji. Wymyśla różne nowości typu plecaki kuloodporne dla żołnierzy. Rzuca hasło połączenia powstania z uwłaszczeniem chłopów. W 1860 roku legenda włoskiej walki o zjednoczenie Giuseppe Garibaldi ściąga go do Italii. W Genui Mierosławski zakłada polską szkołę wojskową. Kiedy wybucha powstanie styczniowe, proponują mu objęcie dyktatury. Przybywa do kongresówki, ale na polu bitwy mu jakoś się nie wiedzie. Poróżniony w czasie powstania z wieloma ludźmi, potem znowu działa na emigracji. Zdążył jeszcze się zaangażować w plany obrony Lyonu przed Prusakami w 1871 roku. I mimo konfliktów i trudnego charakteru, kiedy umierał, był jednym z najbardziej znanych w Europie legendami otoczonych, niestrudzonych bojowników walki o wolność, waszą i naszą.

0: Dobrych wieści dzisiaj, mam nadzieję, nie zabraknie. W Śniadaniu Mistrzów za nami spotkanie z twórczością pana Händla, a przed nami droga rowerowa. Rowerowy Poznań, dokładnie. A tam dróg dla jednośladów przybywa.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Nowe drogi rowerowe w Poznaniu cały czas powstają, ale może być lepiej. Nie wszystkie trasy z opracowanego wcześniej planu udało się zrealizować. Sprawie przyjrzeli się niedawno miejsce radni, a z kolei ich pracy i pomysłom przyjrzał się Przemek Wałczyński.
2: Jeszcze 8 lat temu gotowa była 1/4 zaplanowanej sieci głównych tras rowerowych. Dziś to już 45%. W tym czasie powstały m.in. trasy na Naramowice, Grunwald czy Most Berdychowskie. Jest imponująco, ale może być jeszcze lepiej, mówią sami miejscy rowerzyści. W planach są drogi rowerowe przy Nowym Moście Chrobrego, na Piątkowskiej, na Franowie ulicy Piłsudskiego czy Warszawskiej w rejonie Antoninka. W najbliższym czasie radni zajmą się również obywatelskim projektem dotyczącym przywrócenia systemu rowerów miejskich. Równolegle analizowane jest bezpieczeństwo na trasach rowerowych, zwłaszcza tam, gdzie przecinają się drogi rowerzystów i pieszych.
0: O czym opowiadał nam prosto z Poznania Przemek Wałczyński.

0: Muzyka z Wiedźmina, 7:27, za chwilę kolejna porcja faktów od Marleny Chudzio, a w faktach m.in. poranne utrudnienia drogowe i coraz większa liczba chętnych do objęcia stanowiska prezydenta miasta Krakowa.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki, co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
4: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena

0: 7.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Marlena Chudziomaje dla nas.
1: O poranku utrudnienia na ekspresowej z Piątce, odcinek między węzłami Żnin Północy, Pałuki. Na wysokości kujawsko-pomorskiego Brzysko-Żystewka zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Auto osobowe uderzyło w bariery. Powiększa się grono chętnych do objęcia stanowisko prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, na liście ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa na razie nie ma kandydata koalicji obywatelskiej.
2: Dzień dobry. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w poniedziałek Koalicja Obywatelska nie ogłosiła nazwiska swojego kandydata. Jest wielka szansa, że wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym poprze w wyborach Rafała Sonika. Sam zainteresowany dał sobie jeszcze czas na decyzję o tym, czy chce wystartować w wyścigu o fotel prezydenta. Swój start natomiast zadeklarował wczoraj wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaturę podczas wiecu przedstawiła krakowska posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Pozostało osoby, które chcą kierować magistratem, to Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
1: Na koniec doniesienia z Poznania. Szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, pierwszej królewskiej pary w historii Polski, zostaną wystawione 17 czerwca w Złotej Kaplicy Mauzoleum Pierwszych Piastów. Wydarzenie odbędzie się w związku z 1001 rocznicą śmierci króla.
0: Fakty wrócą do nas na pewno już niedługo o 8. A my teraz zerkamy do pogody. Będzie bardzo ciepło dzisiaj, do 28 stopni nam się zapowiada, chociaż taka temperatura głównie w centrum kraju, na zachodzie rano spore zachmurzenie, im dalej na wschód, tym więcej słońca, teraz temperatura w miarę wyrównana, od 13 do 17 stopni, te różnice po południu będą większe, 28 stopni w centrum, a na przykład na zachodzie tylko 18 wtedy. 7.33 to może małe wspomnienie, Dido, Life for Rent.

0: dźwięki z serialu Nie lubię poniedziałków, z filmu Nie lubię poniedziałków, wjeżdża do Matuszkiewicz, 7:39, śniadanie mistrzów trwa, a w nim wczoraj opowiadałem o basenach, które otworzyły się w Katowicach, a dziś znowu idziemy nad wodę i ostrzegamy, bo sezon tak naprawdę tuż, mazowiecka policja i WOPR na przykład przypominają o mapie czarnych punktów. W całej Polsce są takie czarne punkty, również w miejscach właśnie, gdzie można się kąpać. Chodzi o miejsca niebezpieczne. W regionie mazowieckim takich miejsc mamy ponad 100. Na Mazowszu jest ich 114, a w samej tylko Warszawie 23 takie punkty.
1: Czarny punkt jest tam, gdzie dochodzi do tragedii. Prawdopodobnie dlatego, że tam przychodzi dużo ludzi korzystać z wody. Ba, przy Jeziorku Czerniakowskim był czarny punkt, teraz koło kąpieliska, bo jest to jedyne miejsce, gdzie osoby z Sadywy, z Mokotowa przychodzą się wykąpać, jak jest ciepło. Również rano idą pływać, również po zamknięciu kąpieliska. No i jeżeli ludzie przychodzą do wody się kąpać, nie przestrzegają zasad, nie umieją pływać, no to dochodzi do tragedii. Tam się montuje czarny punkt, żeby zwrócił uwagę. To jest tak samo jak czarny punkt na drodze. No to nie znaczy, że nie wolno tam jeździć, ale trzeba wiedzieć, że tam się czasem coś dzieje z jakiegoś powodu irracjonalnego. Gdyby ten powód był racjonalny, no to by się postawił zakaz kąpieli, ale tam nie można postawić zakazu kąpieli, bo nie ma powodu, żeby się nie kąpać. Natomiast dochodzi do wypadku, w związku z tym chcemy zwrócić uwagę, żeby uważali. Jeżeli nawet przez te ileś lat, naście, chyba już dekadę trwa te czarne punkty, nawet jeżeli jedna osoba nie wyszła do wody, nie utonęła, to już jest sukces.
0: Mówił i ostrzegał szef mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak. W tym roku na akwenach na terenie Warszawy i okolic utonęło już 6 osób. Uważajmy w takich miejscach, ale nie tylko w takich miejscach. No, korzystajmy z wody, ale bezpiecznie i rozsądnie.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Żelazna porcja wiedzy.

0: Dźwięki z Pulp Fiction na 11 minut przed 8 w śniadaniu mistrzów. Najwyższa pora teraz na spotkanie z ekonomią.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Zaprasza na to spotkanie Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry, kłaniam się. I pytanie, czy rząd w przyszłym roku w ramach płacy minimalnej przekaże nam tajemniczą walizkę jak w Pulp Fiction? No raczej nie. Dużej podwyżki na pewno nie będzie. Tym zajmie się dziś rząd. Wysokością płacy minimalnej w przyszłym roku resort pracy wnioskował o wzrost najniższej krajowej o 180 zł, czyli o 3,7% do kwoty 4986 zł, czyli powyżej inflacji, tak aby minimalne wynagrodzenie stanowiło połowę przeciętnej płacy. Na taki scenariusz nie będzie chciał zgodzić się resort finansów, który wolałby, aby wzrost był na poziomie prognozowanej inflacji, czyli 2,5%. Swoją drogą te prognozy mogą się nieco zmienić przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Spodziewajmy się więc kompromisu po środku.
0: No, na pensję minimalną, wyższą, najwyższą z możliwych będziemy musieli solidnie zapracować. Tak czy siak. No jak się okazuje, to jest bardzo ciekawe, pod względem czasu poświęconego na pracę jesteśmy w niechlubnej europejskiej czołówce.
2: Niechlubnej, bo musimy pracować naprawdę długo. Statystycznie 38 godzin poświęcamy pracy w ciągu tygodnia. No i wydawałoby się, że to okej, poniżej tych 40 godzin roboczego tygodnia pracy. I niestety to jest wynik, który daje nam piąte miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przed nami są tylko Rumunii, Bułgarzy, Łotysze oraz Litwini. Na końcu tabeli z kolei są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. A tak długi czas pracy, te 38 godzin i więcej, zdaniem ekspertów może to źle wpływać na produktywność.
3: W Polsce jednak stosunkowo niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
2: Wyjaśnia dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ale też jest inny ważny czynnik. Badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, stąd takie 38 godzin na przykład. A w Polsce odsetek zatrudnionych w ten sposób na niepełnym etacie nie przekracza 7%, a średnia unijna to prawie 18%.
0: A więc jest wiele europejskich narodów pracujących krócej niż Polacy, ale i lepiej zarabiających, szczególnie w euro.
2: A więc sprawdźmy tradycyjnie w pasażu ekonomicznym poranne kursy. Euro kosztuje o poranku 4,24 zł, dolar najdroższy od początku kwietnia 3,67, frank szwajcarski po 4,60, funt brytyjski po 4,90.
0: Taki gorzej sobie jeszcze pomyślałem, bo znalazłem taką fajną informację w Wyborczej, więcej o niej w Gazecie Wyborczej i w Przeglądzie Prasy po 8, a ta informacja dotyczy kwot, jakich Polacy nie odebrali w takiej loterii, nie? I wychodzi, że na przykład jest taka osoba, co nie odebrała 2 milionów. Ja myślę, że po prostu ona nie odebrała, bo ona w pracy była.
2: 38 godzin.
0: No,
2: przeciętnie, więc nie było kiedy.
0: Panie, samo się nie zrobi.
2: Samo.
0: Czekamy na kolejne fakty ekonomiczne, czyli pasaż ekonomiczny, podsumowanie dnia u nas o 18, a porannie był z nami Igor Skrzypek. Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Dynastia Tudorów, Trevor Morris to autorem dźwięków, jest właśnie do tej dynastii. 3 minuty brakuje do godziny 8:00, dzisiaj Dzień Przyjaciela, prosiłem was o to, byście pisali, jeżeli chcecie kogoś pozdrowić. Darek to na przykład ma Piotrka, przyjaciela od Piaskownicy, czyli od 4 roku życia, kumplują się do dziś. To w zasadzie ty masz, Darek, nie Piotrka, tylko Piotrusia cały czas. Dobrze, za chwilę fakty. Marlena Chudzio z nami. Co w faktach?
1: W nich będzie poważnie. Powiemy o ustaleniach, do których dotarł nasz reporter w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Będziemy mieli też ciekawą propozycję na wakacje dla młodych słuchaczy.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
11: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 8:00, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Do 37 wzrosła liczba ofiar najsilniejszego od pół wieku trzęsienia ziemi na Filipinach, poinformowały lokalne władze. Wstrząs o sile 7,8, który wczoraj nawiedził wyspę Mindanao na południu kraju, wymusił ewakuację 20 tysięcy osób. 4 osoby są zaginione. Trwa przeszukiwanie gruzów. Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter Krzysztof Zasada. Chodzi o mężczyznę, który przed 2 laty przy płocie granicznym w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu śmiertelnie ranił wojskowego. Sierżant Mateusz Sitek próbował uniemożliwić migrantom wdarcie się do Polski od strony Białorusi. Śledztwo od początku objęte było tajemnicą.
15: Jak usłyszałem, wymagało tego dobro postępowania. Wyjaśnianie sprawy poza prokuraturą okręgową w Warszawie zaangażowało się wiele służb. Aby były efekty tego współdziałania, zdecydowano, że na zewnątrz nie powinny wyciekać żadne informacje. Okazuje się, że śledczy już od kilkunastu miesięcy znają tożsamość mężczyzny, który miał śmiertelnie ranić młodego żołnierza. To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. Już w lipcu sporządzono postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Sąd zastosował areszt, rozpoczęły się poszukiwania listem gończym, a także europejskim Europejskim nakazem aresztowania. Prowadzący śledztwo ustalili też, że sprawca przebywa na Białorusi. W grudniu do Mińska wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego i wydanie go Polsce. Do tej pory białoruskie władze nie zareagowały na ten wniosek. W związku z brakiem reakcji w maju śledztwo zostało zawieszone.
1: To był Krzysztof Zasada, a do tej sprawy będziemy wracać w dzisiejszych faktach. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmi w 13 województwach. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać od 13 i będą aktualne do 23. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. W Łódzkiem, Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać do 30 stopni. Polska i Niemcy chcą ogłosić konkurs, w którym do zdobycia będzie 60 tysięcy darmowych biletów na tygodniowe podróże koleją po obu krajach. Projekt skierowany jest do osób przed 27 rokiem życia. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co o tym bilecie przyjaźni myślą młodzi w Gdańsku.
16: Podróże czasami są drogie, więc fajnie. Czemu nie?
17: A Niemcy to w ogóle jest ciekawy kierunek?
16: No ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie wiem. Wolałabym może inne, ale zawsze coś.
17: Znaczy za darmo zawsze warto. Na pewno jest tam kilka miejsc do zobaczenia. Na przykład Hamburg jest bardzo ładny, Berlin jest fajny. Może do Zagłębia Rury. Fajnie by było, jakby była większa oferta do wszystkich krajów, na przykład Europy.
16: Wydaje mi się, że jakby koszt podróży jest zawsze jednym z tych mniejszych, bo jednak trzeba się gdzieś zatrzymać, więc potem i tak będą te same problemy.
18: Uważam, że super. Fajna oferta dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, ile by chcieli mieć na ten moment, a mogą sobie skorzystać i podróżować.
1: By zdobyć darmowy bilet na podróż po całej Europie, można skorzystać z programu Discover EU, ale on jest skierowany wyłącznie do 18-latków.
0: Czyli nie pojadę. No, ale cóż. To może jakiś prezent, bilet na prezent, będę kombinował.
1: Dla wielokrotności 18-latka może dwa bilety.
0: Nie, to już nie, ja mam blisko do trzech. 8:30 wracają wieści z kraju i ze świata, czyli fakty, a w nich Marlena Chudzio. Teraz zaglądamy do pogody. Wielkich szans na wielką stabilizację pogodową, jak słyszeliście, raczej nie ma. Burzowo będzie, o tym Marlena trochę opowiadała. A teraz 18-19 stopni będzie. 18-19 stopni na zachodzie, w centrum nawet do 28 dziś po południu. Do tego od rana na zachodzie chmury, potem tam przejaśnienia, z kolei burzowo i w centrum i na południu się może zrobić. Teraz od 15 do 18 stopni. 4 minuty po 8:00, podróż poranna przez śniadanie mistrzów trwa i będziemy w różnych miejscach kraju, na przykład w Kołobrzegu i będziemy w Koszalinie. W Koszalinie trwa festiwal ważny, Młodzi i Film. Tam jest Magda Juszczyk, nasza korespondencja z tego miejsca jeszcze przed 9:00. Po 9:00 będą ciągniki. A i ważna wiadomość dotycząca podróżowania, bo podróże nie tylko kształcą, ale wpływają żywotnie na naszą żywotność. Dosłownie. To wyjaśnię przed 9:00.
19: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: Dzisiaj Dzień Przyjaciela. Przyjaźń Ani i Aleksandry trwa już 20 lat i dzisiaj mieszkają w różnych krajach, mają rodziny, ale są sobie wciąż bliskie, pielęgnują relacje mimo odległości. Olu, Aniu, wszystkiego dobrego dla was na dalsze lata przyjaźni. No, a mam nadzieję, że wy się przyjaźnicie z nami z RMF Classic, bo mamy dla was cały czas na podorędziu najpiękniejszą muzykę filmową. Dobry, zły i brzydki, Ania Morricone.

0: brzmi we wtorkowym poranku RMF Classic Hiszpański Romans, a my zaglądamy tymczasem do prasy.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Zacznę od pierwszej strony Rzeczpospolitej. Niechciany spadek będzie można odrzucić wcześniej. Rzepa pisze, że szykowana zmiana prawa ma zlikwidować pułapkę, w którą dzisiaj wpadają często spadkobiercy. Coraz częściej, bowiem w spadku dostaje się nie majątek, lecz długi, a ich odrzucenie możliwe jest tylko w ściśle określonym czasie. Dzisiaj nie można tego zrobić ani za wcześnie, ani za późno. Na decyzję jest pół roku od momentu tak zwanego powołania do spadku. Wiele osób nie dotrzymuje tego terminu i trafia potem do sądu, próbując go przywrócić. Planowana nowelizacja ma to zmienić. Według Rzepy będzie można odrzucić spadek z wyprzedzeniem, nawet zanim decyzję podejmie najbliższa rodzina. Projekt trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości i wkrótce ma trafić do konsultacji. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać, co się z tym stanie. A teraz coś z kultury i sportu, z literacką nutą. Boks jak balet, każdy krok ma tutaj swoją wagę, precyzja, refleks, kontrola każdego ruchu. Tak swój tekst zaczyna Sylwia Hutnik w online'owym dzienniku literackim. Autorka przypomina, że historia sportów walki, podobnie jak literatura, to jest opowieść o przekraczaniu granic. To szczególnie widoczne jest to w przypadku kobiet, które jeszcze 100 lat temu zniechęcano, przypomina autorka, do aktywności fizycznej, strasząc je poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. To jest bardzo ciekawa refleksja na granicy kultury, sportu, literatury, baletu, boksu. Możecie przeczytać ją w całości. Tekst dostępny online w internetowym wydaniu dziennika literackiego. Autorką jest pisarka Sylwia Hutnik. No i jeszcze zagrajmy. 2 miliony złotych, 3,5 miliona, nawet 10 milionów. Takie nagrody przegrały, bo ktoś, kto wygrał w Totka w naszym kraju, nie sprawdził kuponu, zgubił go i w konsekwencji nie odebrał nagrody. Ale w Wielkiej Brytanii to dopiero są kwoty. Tam właściciel jednego z losów na loterii nie odebrał, uwaga, 60 ponad milionów funtów. No i to się nazywa mieć nieszczęście w szczęściu.

0: Śniadanie Mistrzów, Alex Hefes, Elephant Queen i czas na wizytę za oceanem. Federalny sąd w Massachusetts zablokował wprowadzoną przez Donalda Trumpa opłatę w wysokości $100,000 za wizy H1B dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Administracja zapowiada odwołanie, a sprawa ponownie uruchamia debatę o legalnej imigracji i rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu historii tej przygląda się Lidia Krawczuk, nasza korespondentka w Waszyngtonie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Amerykański sąd federalny uznał za nielegalną decyzję administracji Donalda Trumpa o podniesieniu opłaty za wizę H1B do $100,000. Chodzi o program wykorzystywany przez firmy technologiczne, szpitale i uniwersytety do zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Sędzia federalny Leo Sorokin z Massachusetts stwierdził, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia i w praktyce nałożył nowy podatek bez zgody kongresu. W 42-stronicowym uzasadnieniu napisał, że decyzja nie uwzględniała skutków dla branż, które już teraz zmagają się z brakami kadrowymi, między innymi ochrony zdrowia i edukacji. Do tej pory opłata za taki wniosek wynosiła maksymalnie $5,000. Po decyzji Trumpa z września ubiegłego roku wzrosła do 100 tysięcy dla nowych aplikacji składanych z zagranicy. Według sądu doprowadziło to do spadku liczby składanych wniosków. Biały Dom broni decyzji. Rzeczniczka administracji Taylor Rogers powiedziała: prezydent Trump ma jasne prawo do ograniczania wjazdu każdej grupie cudzoziemców, jeśli uzna, że nie leży to w interesie Ameryki. Program H1B był przez dekady nadużywany i prezydent Trump podjął działania, by to naprawić. Pozew przeciwko administracji złożyła Kalifornia wraz z 19 innymi stanami. Program H1B powstał w 1990 roku i pozwala amerykańskim pracodawcom zatrudniać specjalistów w zawodach wymagających wyspecjalizowanej wiedzy. Najwięcej takich wiz trafia do pracowników z Indii, zatrudnianych w branży technologicznej, ale program obejmuje też lekarzy, inżynierów czy nauczycieli. W roku fiskalnym 2023 amerykański rząd zatwierdził ponad 386 tysięcy wniosków dotyczących pracowników H1B. Administracja Trumpa argumentowała, że program szkodzi amerykańskim pracownikom i pozwala firmom zastępować ich tańszą siłą roboczą z zagranicy. Biały Dom zapowiada odwołanie od tego wyroku.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Max Avery Lichtenstein i dźwięki do Tarnation. 8:27, zastanawiałem się, kto dzisiaj może być niewyspany. Na pewno fani ligi NBA koszykarskiej. Tam finałowe spotkania w ramach właśnie finału NBA. Nad ranem San Antonio Spurs wygrało 115-111 na wyjeździe z New York Knicks. Stan rywalizacji 2-1 dla Knicksów. Szykują się więc kolejne mecze. A w faktach, które za chwilę między innymi u nas o finałowej rywalizacji w Orlen Basket Lidze, która się rozpoczęła.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14:00 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety.

0: Jest 8.30, mamy dla was kolejne fakty. RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Istnieje duża szansa na podpisanie porozumienia z Iranem w ciągu 2-3 najbliższych dni, powiedział dziennikarzom prezydent USA Donald Trump. Dodał, jesteśmy bardzo blisko zawarcia bardzo dobrej umowy. Prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów na temat porozumienia, nie wyjaśnił też powodów swojej optymistycznej oceny. Deficyt paliwa na okupowanym Krymie wywołuje narastającą panikę spożywczą, ocenił Serhii Danyłow, wicedyrektor Kijowskiego Centrum Badań Bliskowschodnich. Według jego ceny to tworzy warunki do wyzwolenia półwyspu. Rosjanie nie są już w stanie zaopatrywać Krymu korytarzem lądowym przez okupowane części obwodów zaporowskiego i chersońskiego. Trasa jest pod całkowitą kontrolą ogniową Ukrainy. Cysterny i ciężarówki, którymi przewożone było paliwo, są masowo niszczone. Teraz w faktach sport. Ruszyła finałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Emocje w Warszawie do ostatnich sekund. Zastal Zielona Góra wygrał z Legią 77-74, a decydujące punkty zdobył niespełna 2 sekundy przed końcową syreną.
2: No ja myślę, że pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy fizyczną obronę. Dobrą pracę zrobiliśmy przeciwko Andrzejowi Plucie i takiej pracy też należy się spodziewać w kolejnych meczach, no ale nie wszystkich można zatrzymać, chociażby Grace'a, który dzisiaj zagrał naprawdę rewelacyjne zawody.
1: Podsumował trener Arkadiusz Miłoszewski. Dziś początek rywalizacji o brązowy medal. Wieczorem pierwszy mecz Arki Gdynia i Dzików Warszawa.
0: Fakty wracają o 9 w RMF Classic. Teraz zerkamy na pogodową mapę. Ciekawostka, bo to się na co dzień nie zdarza. Jednym z najcieplejszych miejsc na porannej mapie pogodowej naszego kraju jest teraz Zakopane. Tam 18 stopni, tyle samo w Bydgoszczy, Wrocławiu, w Warszawie, 17 w Krakowie. Deszczowo rano i przed południem może być na zachodzie, na wschodzie przejaśnienia. Po południu z kolei padać może m.in. w Świętokrzyskiem, na Mazowszu i na Mazurach. 8.32 dla tych wszystkich, którzy jeszcze rozespali, mam propozycję muzyczną. Riders Brothers i Unchained Melody.

0: Rozkołysane dźwięki w śniadaniu mistrzów 8.36. Obiecałem wizytę w Koszalinie i tak też będzie. 45. Koszaliński Festiwal Debiutów i Filmowych Młodzi Film trwa do końca tego tygodnia. Przyglądamy, patrzymy w przyszłość kina, przyglądamy się jej w RMF Classic, relacjonujemy wam to wydarzenie także w poranku, a w kinie w roli głównej w piątek po 14.00 dostaniecie od Magdy Juszczyk najsmakowitsze kąski. Dzisiaj natomiast pora przyznać, że ten festiwal to nie tylko projekcje filmów młodych twórców. Mówi szefowa programowa festiwalu Anna Serdiukow.
1: Dla nas seans nie kończy się wraz z napisami końcowymi, ale seans to również rozmowy, bycie razem, omawianie tych filmów i przeżywanie ich poza salą kinową. To bardzo lubimy. To są spotkania, które są sercem tego festiwalu i wierzymy, że na nich dokonuje się coś dalej. Twórcy przychodzą z jakąś swoją szczerą emocją, szczerym przemyśleniem. To jest piękna wymiana i ja widzę, jak ona się spełnia, dopełnia każdego roku. Jest bardzo dużo paneli, warsztatów, jest bardzo dużo konsultacji, czyli to jest coś, co można zamknąć w słowie networking. Bardzo staramy się, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do specjalistów, do autorytetów, żeby oni też tu byli obecni i żeby w takiej bezpośredniej rozmowie, a czasami na panelu, a czasami jeden na jeden, mogli zapytać twórcę, którego szanują, który już ma sukces i dorobek na koncie, o jakieś zaplecze, o jakieś know-how, o to, co powinni zrobić ze scenariuszem, gdzie się z nim udać, ale to są takie też bardzo praktyczne często rady, jak trafić do znanego producenta, takie proste pytania, czy w ogóle debiutant ma szansę u znanego producenta z wielkim dorobkiem. Więc staramy się łączyć ludzi, również stawiając takie pomosty między pokoleniami w takiej warstwie industry bardziej branżowej. No i oczywiście mamy wystawy. Przede wszystkim Wojtka Żogały wystawę. Wojtek Żogała, filmy pierwsze. To jest taka, myślę, nieznana odsłona działalności znanego scenarzysty, bo tutaj Wojtek będzie prezentował pracę w różnym stylu, ale też rysunki do niezrealizowanych filmów animowanych. I to jest bardzo urocze, frywolne, cudownie śmieszne, dowcipne i na pewno dające wytchnienie od kina. To jest jedna z czterech wystaw. Będą też koncerty. No i coś, co ja bardzo lubię w ramach takich konsultacji, w ramach pracy i zdobywania wiedzy będą spacery po plaży w Mielnie z Igorem Brejdygantem pod hasłem wyprowadź pomysł na swój scenariusz na spacer. To jest taka forma łączenia i pracy i trochę odpoczynku, żeby głowa nam się przewietrzyła i żebyśmy rozmawiali o scenariuszu w jakimś innym otoczeniu niż biurowe, niż wnętrze, bo po tych godzinach spędzonych w kinie też warto wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jak wygląda świat, a przy okazji się czegoś nauczyć. No mam nadzieję, że ten program jest bogaty i ciekawy.
0: Opowiadała Anna Serdiukow, szefowa programowa festiwalu, na którym jesteśmy mocno obecni. Młodzi film w Koszalinie. Będziemy oczywiście jeszcze tam nie jeden raz, także w poranku wracać.
2: Studio festiwalowe.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 100%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Po reklamie.

0: After Earth i James Newton Howard. 9 minut brakuje do 9.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: Na początek branża polityka. Poglądy polityczne coraz częściej wchodzą nawet do świata randek. Badanie naukowców z Uniwersytetu w Kolonii, czyli nie amerykański uniwersytet, chociaż, co ważne, badanie na Amerykanach jest przeprowadzone. Pokazuje to badanie, że to, czy ktoś jest demokratą, czy republikaninem, realnie wpływa na decyzję na jednej z platform do poznawania ludzi, napisać do tej osoby, czy przesunąć ją w lewo. Niemieccy naukowcy badali zachowania amerykańskich użytkowników aplikacji randkowej i, co ciekawe, sympatycy różnych opcji partyjnych zachowują się inaczej. Jedni przede wszystkim unikają tych drugich, inni jeszcze dodatkowo szukają podobnych sobie. Wniosek: to polityka dzieli nie tylko przy stole, ale także w aplikacji. A teraz dobra wiadomość. Najlepiej od tego wszystkiego po prostu wyjechać. Najlepiej daleko i najlepiej jeździć często. Dlaczego? Dlatego, że naukowcy twierdzą, że częste podróże dalekie mogą spowalniać u nas proces starzenia i realnie wpływać na długość życia. Nowe miejsca pobudzają ciało i umysł. Ruch w podróży poprawia kondycję, a kontakt z ludźmi i kulturą nową działa jak naturalny reset. Czyli jeśli różnice poglądów robią się zbyt duże, to warto złapać dystans, najlepiej w drodze, a najlepiej to mieć w pracy szefową i szefa, którzy też lubią podróżować, i wtedy oni doskonale będą rozumieli. Taką mam nadzieję, że nasz wniosek o urlop częsty, krótki i dłuższy jest jak najbardziej życiowo uzasadniony.
1: 1001 drobiazgów w RMF Classic. Czynne całą dobę.

0: Fragment suity Saint-Paul Gustawa Holsta przed dziewiątą zabrzmiał, a brzmieć będą fakty o dziewiątej, co się w nich wydarzy, to wie Marlena Chucio.
1: A w nich powiemy o tym, ile Polak pracuje tak naprawdę godzinowo i dlaczego tak długo.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Po reklamie.
0: Dziewiąta już, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Białoruś nie reaguje na polskie wnioski o zatrzymanie i wydanie obywatela jednego z krajów Afryki Północnej, który ma odpowiedzieć za zabójstwo polskiego żołnierza na granicy. Jak informowaliśmy w faktach, podejrzany o śmiertelne ranienie sierżanta Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi. 2 lata temu polski żołnierz został zaatakowany w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu, kiedy próbował uniemożliwić grupie migrantów wdarcie się do Polski. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak w tej sprawie wyglądają kontakty polskiej prokuratury z Białorusinami?
9: Po ustaleniu, że podejrzany znajduje się na Białorusi, śledczy na początku grudnia wysłali do Mińska wniosek o zatrzymanie i przekazanie do Polski tego mężczyzny. Minęło już ponad pół roku, a białoruskie władze milczą. Nie ma żadnej reakcji. To sprawiło, że prokuratura w maju tego roku zawiesiła postępowanie. A okazuje się, że jest ono na bardzo zaawansowanym etapie. W wyniku współpracy prokuratorów i wielu służb nie tylko ustalono tożsamość podejrzanego, ale udało się potwierdzić, gdzie przebywa. W tym śledztwie przesłuchano w Polsce i poza granicami ponad 140 osób. To pozwoliło na wydanie jeszcze w lipcu zeszłego roku postanowienia o postawieniu zarzutów podejrzanemu. Jest też ścigany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
1: 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica. To posłanka Daria Gosek-Popiołek.
10: Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego, dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów.
1: Mówiła w Parku Wisławy Szymborskiej Daria Gosek-Popiołek. Kandydat PiSu Michał Drewnicki zadeklarował, jaka będzie jego pierwsza decyzja, kiedy zostanie prezydentem miasta.
11: Wysłanie projektu uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej strefy czystego transportu prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą.
1: Swojego kandydata nie zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Nieoficjalnie mówi się, że mógłby być to kierowca rajdowy Rafał Sonik. Były sportowiec rozważa start w wyborach, jednak jak podkreśla, chce być kandydatem niezależnym. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się na przełomie sierpnia i września.
12: Odsłaniamy fakty.
1: Na pensję minimalną, czy też wyższą, Polak musi solidnie zapracować. 38 godzin. Tyle statystycznie poświęcamy pracy w ciągu tygodnia. To wynik, który daje nam 5. miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
12: W Polsce jednak stosunkowo niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
1: Doktor Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego dodaje, że badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie. W Polsce odsetek zatrudnionych w ten sposób nie przekracza 7%. Średnia unijna to prawie 18%. Było o pracy, to na koniec coś bardziej w urlopowym klimacie. Już tej jesieni miłośnicy pieszych wędrówek zyskają wyjątkową okazję, by odkryć nieznane oblicze Ardenów. We wrześniu ma zostać otwarty transgraniczny szlak, który prowadzi przez najpiękniejsze zakątki tego malowniczego regionu na pograniczu Francji i Belgii. Nowa trasa zaprojektowana jest z myślą o doświadczonych piechurach. Liczy 350 kilometrów, a więcej piszemy o niej na rmf24.pl.
0: No ciekawe, czy bylibyśmy tacy fajni i dostali taki długi urlop.
1: Albo trzeba szybko chodzić.
0: To ja wolę to pierwsze, pani
1: Aurora. Ja też.
0: Dobrze, 9:30 wracamy z faktami. Najcieplejszym regionem naszego pięknego kraju dziś ma być Mazowsze, tam do 28 stopni przez chwilę i tam też po południu może się zrobić burzowo, deszczowo, burzowo ma być też po południu, między innymi w Małopolsce i na Kielecczyźnie, ostrzegała przed tym Marlena w faktach dzisiaj między innymi, ale popadać może także na Mazurach. Teraz 15 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, 18 w Lublinie, 21 w Katowicach. 9:05. Co dziś w poranku RMF Classic jeszcze? Odkryję karty, bardzo proszę. Odkrycia, wynalazki, pomysły, na które ludzie w różnych miejscach globu wpadali w podobnym czasie. O tym ostatnio opowiada nam w swoich felietonach naukowych profesor Ryszard Tadeusiewicz. No i będzie kolejna taka opowieść za moment. Będzie też historia bardzo ważna, związana z różnymi historiami. No, tak opowiadam dookoła, ale chodzi o rzecz bardzo ważną. O ciągnik. Ciągnik w Krakowie. Będzie można tych ciągników sporo zobaczyć już niedługo.
13: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: To teraz już wprost bandyta Michał Lorenz.

0: Dziewięcioro nieznajomych, muzyka Marco Beltrami i Miles Hankins. To za nami. Najwyższa pora w poranku na historię pana profesora, który dziś spróbuje dla nas dowiedzieć się, kto pierwszy stworzył maszynę parową.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Silnik parowy, czyli element napędzający różnego rodzaju maszyny, to był bardzo ważny wynalazek. To, że ciepło poprzez parę można zamienić na pracę, na napęd różnego rodzaju maszyn, urządzeń, to było bardzo ważne. To był fundament tak zwanej pierwszej rewolucji technicznej. Natomiast odkrycie, właśnie takie wymyślenie tego, że para jako element napędowy może być źródłem siły, a potem również pracy mechanicznej, pojawiało się wielokrotnie. Co ciekawe, pierwszym, który zainteresował się tym i opisał właściwie taki pierwszy pra silnik parowy, to był Cosme de Medici ze słynnego rodu Medyceuszów w 1641 roku. Po prostu bawił się takimi różnego rodzaju urządzeniami i właściwie to on wynalazł silnik parowy, chociaż mało o tym, kto w tej chwili pamięta. Medyceusze są znani z czegoś innego. Człowiekiem, który zbadał działanie pary jako napędu, był Niemiec Otto von Guericke, który w 1672 roku opisywał zasady funkcjonowania maszyny, która przypominała współczesne turbiny parowe. Francuz Denis Papin zbudował pierwszy pojazd napędzany takim silnikiem parowym, a więc kolejny badacz, kolejny odkrywca, który dołożył się do tego, że powstała maszyna parowa. Denis Papin, Francuz, w 1679 roku. Kolejny badacz, który właściwie jest mało znany, ale jednak mimo wszystko wart wspomnienia tutaj, to był Szkot Thomas Savey, który w 1698 roku pokazał, że ten napęd parowy może wykorzystany być do osuszania kopalni. No ale jak wszyscy wiemy, nazwisko Jamesa Watta jest związane z maszyną parową, przy czym co ciekawe i co warto pamiętać, James Watt właściwie sam maszyny parowej nie wynalazł. On ją tylko po prostu ulepszył. Ale tak dalece ją ulepszył, że warto ją było stosować. A więc cały łańcuch odkrywców Cosmo de Medici, Otto von Guericke, Denis Papin, Thomas Savery, no i wreszcie James Watt stworzyli maszynę parową, a poprzez nią stworzyli nowoczesny przemysł.

0: Ptaki Cierniste Krzewów. Super serial kiedyś. Muzyka nadal piękna. Henry Mancini jest autorem dźwięków, których słuchaliśmy.
1: Pluszowe śniadanie mistrzów.
0: A w nim kolejne wasze historie. 4-letniego Michała to historia i jego mamy. Michał, jak pisze mama, jest w spektrum. Od lat kolekcjonujemy misie. 14-letni Michał. I to dla niego coś więcej niż zabawki. Pomagają mu regulować emocje. To są jego przytulanki, powiernice najważniejszych sekretów. Michał jest fanem misiów i RMF Classic, jak pisze jego mama. Ja też kocham misie, pisze mama również. Pamiętam swojego misia z dzieciństwa, brązowego, z wielkimi szklanymi oczami. Przez lata był przy mnie. Pewnego dnia, gdy wróciłam ze szkoły, zniknął. Okazało się, że mama podarowała go córce swojej koleżanki, która odwiedziła nas pod moją nieobecność. Była rozpacz więc, że mi ktoś kawałek świata zabrał. Dlatego doskonale rozumiem, jak ważne mogą być takie małe, pluszowe przyjaźnie. To pozwólcie, że do waszej rodzinki poślę też jednego takiego przyjaciela od nas z logo RMF Classic na koszulce. Jest jeszcze kilka misiów, czekają na swoje domy. Zbieram wasze historie pluszowe z dzieciństwa, z teraz, bardzo rozkoszne, romantyczne, prawdziwe. Piszcie lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze nagradzam misiem z logo RMF Classic.
1: Pluszowe śniadanie misiów.

0: Psuj to z Carmen, to za nami. Przed nami kolejna porcja faktów od Marleny Chudzio. Mówiłem o tym w pogodzie, że dzisiaj gorąco będzie w Warszawie, nawet do 28 stopni. I co stolica zamierza z tym zrobić, jak chce chronić się przed upałami, które przecież razem z latem jeszcze większe przyjdą? O tym w faktach opowiemy.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca.

0: 9.31, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Kudzio.
1: Ostrzegamy kierowców w Wielkopolsce. Na drodze numer 24 na odcinku Gorzyń-Kwilcz zderzyły się auto osobowe i wywrotka. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Warszawa zamierza chronić się przed upałem. Chodzi o markety, recepcje biurowców i inne przestrzenie, w których mieszkańcy będą mogli schronić się przed słońcem.
2: Mogą się zgłosić do akcji placówki, które spełniają określone kryteria, czyli zapewniają odpowiednio niską temperaturę, dostęp do toalety, wody pitnej i miejsca siedzące, a także udogodnienia architektoniczne dla osób o ograniczonej mobilności. Zgłoszone miejsca zostaną specjalnie oznakowane i wyróżnione w ogólnodostępnym serwisie mapowym Urzędu Miasta.
1: Zaznacza rzeczniczka ratusza Marzena Gawkowska. Oczywiście dostęp do tych miejsc chłodu ma być bezpłatny. Dokument Jak nakarmić dyktatora, oparty na książce Witolda Szabłowskiego, będzie miał premierę już jutro w Nowym Jorku. Będzie można go zobaczyć na założonym przez Roberta De Niro festiwalu Tribeca. Szabłowski jest także scenarzystą i koproducentem obrazu. Film opowiada historię 5 kucharzy pracujących dla dyktatorów XX i XXI wieku, między innymi Augusto Pinocheta i Saddama Husajna.
0: To ja tylko dodam, że to oczywiście dokument oparty na bestsellerowej książce tego autora. O 10:00 wracamy z kolejną porcją faktów, także jak słyszycie od czasu do czasu kulturalnych, a teraz kulturalnie zerkamy do pogody. Marlena ostrzegała przed tym, że ciepło będzie w Warszawie, a nawet bardzo ciepło, to ja mówię, że 21 stopni miejscami już i w Warszawie, i w Katowicach, 20 średnio w centrum kraju, podobnie w Krakowie, deszczowo przed południem, może być jeszcze w rejonie Szczecina, po południu możliwe burze z kolei i w centrum, i na Kielecczyźnie, dzisiaj maksymalnie do 28 stopni, jutro też przejaśnienia i też burze. W Śniadaniu Mistrzów teraz utwór, który jest taki chłodzący, a jednocześnie rozgrzewający emocjonalnie. Whitney Houston. Dźwięki z Bodyguarda.

0: I will always love you.
1: No to zaraz wieści dla tych, którzy kochają takie pojazdy z przeszłości, nie tylko, a także wątek literacki się pojawi, bo przyznam się szczerze, że w poranku bardzo często kieruję się skojarzeniami. Była taka książka Witolda Zalewskiego, Traktory zdobędą wiosnę. No i wiosnę zdobędą nie tylko traktory w Krakowie. Już niedługo Syrenka, Maluch, Fiat, Ursus. Co te pojazdy łączy? W sobotę będzie się można o tym przekonać na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego. Tam 6. edycja zlotu starych ciągników i samochodów.
2: Pomysł na zorganizowanie tej imprezy sięga 2018 roku, kiedy podjąłem studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, tam gdzie odbywa się ten zlot. Kiedy składałem dokumenty rekrutacyjne, zobaczyłem, że na terenie wydziału pod wiatą stoją 3 zabytkowe traktory. No i pomyślałem, że to może być dobre...
3: Nie mogą się marnować.
2: Że nie mogą się marnować, a ponadto widząc potencjał, jaki jest w tym terenie, w tej uczelni, pomyślałem, że może uda się właśnie w tym miejscu zorganizować zlot starych ciągników.
1: No i udało się, nie jeden raz opowiadał o tym nam Marcin Machejek, koordynator zlotu. No dobrze, ale skąd traktory, ciągniki?
2: To jest niemy świadek historii wielu, głównie rodzinnych historii, czasem przekazywanych z pokolenia na pokolenie, z dziadka na ojca, z ojca
3: ciągnik,
2: na
3: syna.
2: Taki traktor, tak. Znam takie przypadki, gdzie te traktory przechodzą z pokolenia na pokolenie i do tej pory albo pracują jeszcze w polu, albo są na zasłużonej emeryturze i jeżdżą w niedzielę do kościoła.
3: Ale to też jest świadek transformacji w rolnictwie.
2: W ogóle świadek transformacji w rolnictwie i w polskim przemyśle i nie tylko w polskim. Także warto naprawdę dbać o to, bo to jest historia nasza, tak?
1: Ale nie samymi traktorami człowiek żyje. Jakie jeszcze pojazdy pojawią się na zlocie?
2: Od zeszłego roku postanowiliśmy rozszerzyć tą ofertę, nazwijmy to ofertę tej imprezy, ponieważ i na trzecim, i na czwartym zlocie zaczęły pojawiać się samochody. My ich nie wyrzucaliśmy. Dlaczego mieliby nie przyjechać?
1: No więc przyjadą, zapowiada to Marcin Machejek, koordynator 6. zlotu starych ciągników i samochodów w Krakowie, z którym rozmawiał Przemek Błaszczyk, a zlot w weekend.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Jack Mangione, Dzieci Sancheza na 10 minut przed 10, a ja obiecałem jeszcze zaproszenie na ważne spotkanie, które w tym tygodniu Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, dwukrotny laureat Nagrody Nike, autor między innymi takiej znakomitej powieści jak Kamień na kamieniu czy Widnokrąg, pozostawił po sobie literaturę, która z codzienności wydobywała i wydobywa nadal sensy najgłębsze. Jakie? Co w jego literaturze najbardziej w nas rezonuje? Oto Kasia Chnat zapytała prezeskę Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, Dominikę Kozłowską.
1: Najważniejsze jest cała, trudno powiedzieć metoda, ale sposób czy rozumienie, czym jest literatura. Literatura dla Wiesława Myśliwskiego naprawdę, i to jako wydawca możemy potwierdzać, zaczynała się od niewiedzy i zaczynała się od pierwszego zdania. To pierwsze zdanie poprzedzała niewiedza i po tym pierwszym zdaniu nadal następowała niewiedza i tworzenie literatury było pewną próbą budowania samowiedzy bohatera, nadawania mu głosu. Więc myślę, że to przekonanie Wiesława Myśliwskiego, że nasze życie staje się życiem prawdziwie ludzkim wtedy, kiedy jest opowiedziane, kiedy staje się opowieścią, wtedy staje się opowieścią nie o życiu, tylko o pewnym losie, czyli o życiu, któremu nadajemy sens. Ten sens też nie jest czymś gotowym, czymś ostatecznym. Wszyscy, którzy sięgali po powieści Wiesława Myśliwskiego, widzą także, że to opowiadanie własnego życia, nadawanie sensu własnej historii jest takim dynamicznym procesem. To znaczy, że my w tym procesie opowiadania o sobie coraz lepiej się poznajemy, coraz lepiej się rozumiemy, ale także zmieniamy, jeśli można tak powiedzieć, interpretację i wersję naszych własnych historii. I myślę, że druga rzecz, wieś, chłopskość nie była dla Wiesława Myśliwskiego tematem. On wielokrotnie się od tego odżegnywał. Łatwo było go wpisywać w nurt literatury chłopskiej, postchłopskiej, piewcy odchodzącego, znikającego świata. Wieś była raczej pewnym miejscem rodzenia się opowieści, sposobem przechodzenia z tego, co jest żywiołem mowy, do właśnie literatury, która jest takim światem pisma, języka zapisanego. I to, co chyba jest w jego prozie najbardziej niezwykłe, to to, że ona się rodzi z tego napięcia, czyli próby przeniesienia tego, jak o sobie samym, jak człowiek opowiada swój los, opowiada w mowie, przeniesienia tego na język literatury. Właściwie nikt w Polsce poza nim nie umiał tego zrobić z takim mistrzostwem.
0: I to wszystko prawda. Dominika Kozłowska nam o tym opowiadała już w czwartek w Warszawie w Pałacu Rzeczpospolitej o 18:00. Wyjątkowy wieczór poświęcony twórczości, namysłowi nad prozą pisarza, który odszedł od nas w marcu tego roku. O Wiesławie Myśliwskim porozmawiają Dominika Kozłowska, Jerzy Ilk, razem z zaproszonymi gośćmi. Fragmenty książek czytać będą Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz, a całość dopełni muzyka Adama Pierończyka.

0: gdybym na przykład w góry szedł dziś, to bym zabrał ze sobą taką muzykę, jak pan Mozart nam proponuje.
1: I ja też, bo bardzo lubię.
0: Do plecaka Mozarta bym zabrał.
1: A ja bym dorzuciła jeszcze parę książek i dzisiaj mam takie dwie, tropem których to książek również
0: no jedna to taka ciężka jest. No. Znaczy nie, że ciężka gatunkowo, no, tylko...
1: I bardzo dużo obrazków zawieram.
0: Nie rzucaj tą książką we mnie, ja cię bardzo proszę, to się może źle skończyć.
1: Nie bój się, oszczędzę cię.
0: Plecak pełen niespodzianek i nagród ma dla nas Katarzyna Chnat. Będzie z wami do 14, a o 10 wieści z kraju i ze świata, fakty będzie miała dla was Marlena Chudzio.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
1: Jest 10:00, jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na fakty RMF Classic.
16: Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu pieniędzy z Brukseli za przekazaną Ukrainie broń. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego. O pieniądze te wielokrotnie upominała się Polska, jednak blokował je ówczesny premier Węgier, Viktor Orban. Peter Madzier odblokował fundusz. Dlaczego więc Polska nie może dostać pełnej kwoty? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
17: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
16: Ponad 4,5 miliarda złotych będą kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Jak ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz, taką rekomendację przekaże dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na tej podstawie dyrektorzy lecznic mają planować budżety, ale czy mają tak duże pieniądze?
18: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa i dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu.
19: Bez tej dotacji się tego nie da poukładać i po prostu wiem, co mówię.
18: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka nie odpowiada wprost, czy taka dotacja dla szpitali jest teraz realna.
20: Czekamy na rekomendację Zaotmitu.
21: A o dotacji jakiejkolwiek coś wiadomo?
20: Na razie czekamy na rekomendację Zaotmitu. Bardzo dziękuję.
18: Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca zł.
16: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności systemem BLIK. Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew na numer, który nie jest już aktywny. Jest wiele takich sytuacji, podkreśla autor ustawy, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
22: Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do BLIK-a, ale będzie pewnie dużo więcej takich, o których nikt nie wie, o których po prostu nikt nie mówi.
16: Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności BLIK-iem. Ani śladu jak na razie po koniu, który zaginął w Krakowie. Zwierzę należące do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego spłoszyło się w sobotę podczas jazdy w terenie.
23: Jechali kusem. Na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu w kierunku hałdy żużlowej tu w Pleszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem. Do tej pory nie znaleźliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
16: Mówił rotmistrz Henryk Bugajski, dowódca krakowskiego szwadronu. Amaretto, pieszczotliwie zwany też Amarantem, ma 12 lat. Ułani apelują o pomoc w poszukiwaniach.
24: A to ci historia. Kolejne fakty u nas znowu o 11. Zapraszamy teraz prognoza pogody. A dzisiaj znowu pogoda w kratkę, czasem słońce, czasem deszcz. Aktualnie na krańcach wschodnich pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju. No i ten deszcz będzie również się przesuwał do centrum i później na wschód. Temperatura maksymalna dziś od 20 na północnym zachodzie, przez 25 stopni na południowym zachodzie, do 30 w centrum i na południowym wschodzie. 10:04, czas teraz na podróże muzyczne i nie tylko, bo zaczynamy program z konkursem Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Będzie więc sporo niespodzianek, zagadek, no i będzie też szansa na bilety, na piękny koncert. I zagramy do tego mnóstwo dobrej muzyki. Już za chwilę ta z filmu Doktor No, teraz scena z drugiego aktu Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. To będzie wykonanie londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą prowadzi Michael Tilson Thomas. A ja nazywam się Katarzyna Chnat. Dzień dobry.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 11 minut po godzinie 10. Rozkręcamy program konkursowy. A co mam dzisiaj dla Was ciekawego w ciągu całego programu? Za chwilę około 10.30 w Faktach Kulturalnych opowiem o wydarzeniach, na które warto zwrócić uwagę. Wybierzemy się też niebawem do Wrocławia i opowiem o koncercie z wątkiem podróżniczym. Będą też bilety. A w ciągu całego programu aż do 13.30 serwować będę ciekawostki związane z krajem, do którego dziś Was zabieram wirtualnie w konkursie Plecak pełen pomysłów. I są oczywiście nagrody do zgarnięcia.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Zasady konkursu możecie podpatrzeć już na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl. A muzycznie u nas za chwilę temat z miasteczka Twin Peaks. Teraz wsiadamy na rower razem z Katie Melua.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
13: Dobry design i nowinki zza oceanu.
12: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
13: To nasz plan na życie z klasą.
12: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
14: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Na początek zaproszenie do Muzeum Zamojskich w Kozłówce, które przygotowuje nową wystawę. Tam, gdzie linia staje się opowieścią. Witold Chomicz. A na wystawie zaprezentowane zostaną prace z bogatego dorobku twórczego Witolda Chomicza, artysty związanego z Lublinem i Krakowem, profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Działał w obszarze technik malarskich, druku artystycznego, projektował witraże, książki, znaczki i druki akcydensowe. A jak została zaprojektowana wystawa, o tym Monika Bordzo, kustosz Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
2: My chcieliśmy

0: Muzeum Zamońskich w Kozłówce. Wystawa czynna będzie do końca listopada. Tymczasem w najbliższy czwartek, 11 czerwca, w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci zmarłego niedawno Wiesława Myśliwskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, twórcy literatury, która z codzienności potrafiła wydobyć wymiar niemal metafizyczny. W rozmowie, którą poprowadzą prezeska wydawnictwa Znak Dominika Kozłowska i wieloletni redaktor Znaku Jerzy Ilk, spotkają się również Karolina Wawer, profesor Roch Sulima, redaktor Wojciech Banowicz i Stanisław Baj. Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem 11 czerwca o 18 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie przy Placu Krasińskich 3.
1: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Po reklamie.

jest 10.43, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. A są takie produkcje, do których ścieżki dźwiękowe powstają z mozaiki różnych utworów i piosenek, które tworzą klimat danej opowieści. I tak też jest w przypadku filmu pod tytułem Projekt Hail Mary, w którym brzmią na przykład przeboje Beatlesów. Jeden z nich u nas już za moment. A potem muzyka, która przeniesie nas do średniowiecznego lasu Sherwood. To będzie fragment soundtracku zespołu Clannad z serialu Robin Hood, a teraz Beatlesi.

0: Ze średniowiecznej Anglii i opowieści o Robin Hoodzie zapraszam na dalszą podróż z plecakiem pełnym pomysłów.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: A w naszej podróżniczej radiowej zabawie znów będę Was prowadzić do miejsca, którego nazwę musicie odgadnąć, żeby móc zawalczyć o nasz plecak wypełniony gadżetami RMF Classic. Gdzie dzisiaj poprowadzą nas tropy? Otóż wędrujemy na pewną wyspę, która uważana jest za zielone serce tego wyjątkowego i różnorodnego kraju, o którym dziś będzie mowa. Wyspa ta słynie przede wszystkim z bujnej śródziemnomorskiej roślinności, zabytków w stylu weneckim i wyjątkowego aromatu cytrusów. Zatem obierając ten kierunek jako cel podróży, warto będzie m.in. wrzucić do plecaka m.in. lekką i przewiewną odzież, no bo będzie co zwiedzać, a w gorącym klimacie nie sprawdzą się ciężkie dżinsy, grube materiały ani obcisłe ubrania, bo szybko spowodują dyskomfort. Zbyt elegancka garderoba również rzadko jest tam potrzebna, bo styl życia ludzi w tym kraju jest raczej luźny i casualowy. Co jeszcze warto będzie wrócić do plecaka i co warto wiedzieć o tej wyspie? O tym znów opowiem niebawem. Będą też tropy literackie, które pomogą w rozwiązaniu zagadki. Zachęcam do słuchania i zgłaszania się do zabawy. Szczegóły i zasady konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. A finał o 13.30. Teraz wracamy do muzyki. U nas Bagatela dla Elizy Ludwika van Beethovena. Gra Balázs Sokolay.

0: Le Chanson de Hélène, czyli pieśń o Helenie, zabrzmiała na antenie RMF Classic tuż przed godziną 11, a z nami jest Marlena. Marlena Chudzio, która wie, o czym będzie w faktach.
1: Będzie nazwisko nowego kandydata na prezydenta Krakowa. To osoba, która mocno przyczyniła się do odwołania z tego stanowiska Aleksandra Miszalskiego.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
13: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 11, czas na fakty w RMF Classic. Przygotowała je dla nas i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Jest bardzo mało prawdopodobne, aby Białoruś wydała Polsce mężczyznę podejrzanego o śmiertelne ranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka. Usłyszał od osób znających kulisy śledztwa nasz reporter Krzysztof Zasada. Jak ujawniliśmy dziś w faktach, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika. Wie, że przebywa na Białorusi. Zwróciła się do władz w Mińsku o zatrzymanie cudzoziemca i wydanie go Polsce. Białoruś wnioski ignoruje. Dlaczego?
17: Według moich rozmówców, gdyby ten mężczyzna, obywatel jednego z państw Afryki Północnej, trafił do Polski, podczas przesłuchania pytany byłby m.in. o to, w jaki sposób dostał się na Białoruś. Kolejną sprawą byłyby pytania o to, jak znalazł się na polskim pograniczu. To mogłoby potwierdzić mechanizmy działania reżimu Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny w naszej części Europy. Mogłoby to też potwierdzić rolę, jaką w tworzeniu presji migracyjnej odgrywają białoruskie służby i pogranicznicy. To nie jest na rękę władzom w Mińsku. Świadczy też o tym całkowity brak reakcji na polski wniosek wysłany na początku grudnia zeszłego. ubiegłego roku.
1: Jest kolejny kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman. To jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Dziś rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Resort pracy chce, by wynosiło ono 4986 zł brutto. Minimalna proponowana stawka godzinowa to 32 zł i 60 groszy. Na zamku w Rynie na Mazurach rozpoczęła się druga narodowa sesja modelowego Parlamentu Europejskiego. Młodzież z całej Polski prezentuje rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy. Nasz reporter Piotr Bułakowski o posiedzenie członków prezydium pytał Oliwię Stec i Dawida Stręta.
7: Mamy 6 komisji, 5 roboczych i jedną prasową. W każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
18: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne, które są również poruszane w aktualnych komisjach Unii Europejskiej.
19: Jakie to są tematy?
18: Dotyczące parytetów, dotyczące zasobów leśnych i wodnych, dotyczące dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
1: W piątek zacznie obowiązywać pakt migracyjny, więc na pewno temat warto dogłębnego omówienia.
0: A kolejne fakty u nas wrócą znów za godzinę 12. Teraz prognoza pogody. Dziś znów czasem słońce, czasem deszcz, aktualnie na krańcach wschodnich. Pogodnie i słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie przelotny deszcz i burze, które z każdą godziną będą przesuwać się w głąb kraju. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni na północnym zachodzie, przez 25 na południowym zachodzie, do 30 w centrum i na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej nad morzem, tam od 18 do 20.
12: RMF Classic. Wśród gwiazd.
20: Tu Joanna Kulik.
21: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
22: Je suis Alexandre Desplat.
23: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Jamesa Hornera z filmu Człowiek przyszłości. Jest 10 minut po 11, a my dziś, myśląc o przyszłości w kontekście wakacyjnych podróży, wędrujemy do kolejnego kraju, o którym trochę opowiem w konkursie Plecak pełen pomysłów. Będzie też szansa na zgarnięcie biletów na piękny koncert zatytułowany Zapiski z podróży, który już niebawem odbędzie się we Wrocławiu i o którym opowiem jeszcze w tej godzinie. Teraz wracamy do kwestii związanych z konkursem plecakowym i mam tropy książkowe.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Szafran, mastyks i figa. To słowa kojarzące się z pewnym mozaikowym krajem rozpiętym na pograniczu wielu światów i tradycji, na styku płyt tektonicznych kontynentów, stref klimatycznych i roślinnych. O czym pisze w swojej książce Tomasz Kozłowski. Komu wpadła w ręce jego książka, która niedawno się ukazała, to już wie, o jakim państwie dziś mowa. No ale jeszcze trzeba będzie doprecyzować, na jaką wyspę tego kraju dzisiaj się udajemy. Podpowiem, że chodzi o tę wyspę, która najbardziej kojarzy się z bujną zielenią i gajami oliwnymi. Ze względu na większą wilgotność powietrza i opady, krajobraz tej wyspy jest niezwykle soczysty, no i różni się trochę od suchych, surowych wysp ulokowanych bardziej na południu tego państwa. O jakim miejscu mowa? Co to za wyspa? Kto już wie, to zapraszam do wypełnienia formularza konkursowego w zabawie Plecak pełen pomysłów. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. My tymczasem wędrujemy znów na Wyspy Brytyjskie, a dokładnie do XIX-wiecznego Londynu, bo tam rozgrywa się akcja serialu Bridgertonowie, a my gramy fragment soundtracku z sezonu 4.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dostępności od sklepu. Biedronka.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 23 minuty po godzinie 11, a my podróżujemy w konkursie plecakowym, ale też po naszej muzycznej mapie. Za chwilę odwiedzimy dwór królewski brytyjskiego króla Jerzego II Hanowerskiego i posłuchamy fragmentu muzyki ogni sztucznych Händla. To będzie wykonanie zespołu Le Concert des Nations, który poprowadzi Jordi Savall. A teraz zahaczymy o część wielkiego cyklu operowego Pierścień Nibelunga Wagnera. To będzie fragment z Walkirii i wykonanie orkiestry Clevelandzkiej pod batutą George'a Sella.

0: To był fragment z muzyki Ogni Sztucznych Händla, a ja mam dla Was kolejną konkursową wskazówkę.
1: Plecak pełen pomysłów.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Postać Kostasa Bellosa to są postacie jak najbardziej realne, występujące na wyspie. Kto wybierze się i zje tam bianko, czyli jedno z takich dań klasycznych, ten, mam nadzieję, właśnie jeszcze dodatkowy wymiar nada tej lekturze.
4: O czym pisze w swojej książce Tomasz Stawiszyński? O jakiej wyspie? To jest dzisiaj pytanie konkursowe. Kto uważnie słucha RMF Classic, ten wie i zna odpowiedź, bo o tej książce niedawno wam opowiadałam. Zatem uzupełniajcie formularz i kreatywnie odpowiadajcie na drugie pytanie, które tam znajdziecie. No a szczegóły oczywiście i formularz znajdziecie na rmfclassic.pl. Finał tego konkursu jak zawsze o 13.30. My wędrujemy dalej ścieżką dźwiękową RMF Classic. Teraz zajrzymy do zupełnie innego kraju. Quincy Jones u nas i muzyka z filmu Włoska robota.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Are you coming to the tree?

To był fragment Symfonii Fantastycznej Hektora Berlioza. A ja mam dla Was teraz w RMF Classic fantastyczne zaproszenie na piękny koncert. Zapiski z podróży, który przygotowuje Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. A bohaterami tego ostatniego w tym sezonie koncertu kameralnego w NFM będą baryton Bartłomiej Misiuda oraz towarzyszący mu pianista Michał Rot. Artyści sięgną po 3 cykle pieśni stworzone w ciągu ponad 6 dekad przez 2 wybitnych kompozytorów, Roberta Schumana i Gustawa Malera. To kompozycje, które na różne sposoby opowiadają o poczuciu wyobcowania, a także o transcendencji lub tęsknocie za nią. Te charakterystyczne dla człowieka epoki romantyzmu stany ducha nie są obce przecież i nam współcześnie. Jeśli interesuje Was taki repertuar i macie ochotę na trochę refleksji i przemyśleń w trakcie spotkania z muzyką, to zachęcamy. Zapiski z podróży 11 czerwca w czwartek o 19 w sali kameralnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. I mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Możecie je zdobyć, wystarczy napisać do nas w tej sprawie teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. W tytule wpiszcie zapiski z podróży.

0: muzyka Waldemara Kazaneckiego z Nocy i Dni na koniec tej godziny programu wybrzmiała. Zbliża się 12:00, za chwilę kolejne fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
10: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 12:00, czas na fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
14: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na Wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Szczegóły sprawy poznał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
15: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
16: Czy na gorącym uczynku może nie, ale bezpośrednio po realizacji przekazania kolejnej transzy 5000 zł.
15: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek.
16: Jeśli my przyjdziemy jako CBA i prokuratura po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
15: Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
14: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Polityk rządzącej partii jest podejrzany o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sejm kolejny raz przekłada próbę wybrania prezesa Instytutu Pamięci Pamięci Narodowej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już kilka razy przekładał wybór prezesa IPN. Zapowiadał, że to rozstrzygnie się na ruszającym dziś posiedzeniu i znowu decyzję odłożył. Krzysztof Berenda w Faktach. Jak Czarzasty to tłumaczy?
17: Prośbą, którą dostał od jednego z czołowych polityków PSL-u, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.
18: Pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
17: A prosił bardzo, ponieważ wicemarszałek Zgorzelski chce zbudować większość, żeby na szefa IPN-u powołać obecnego wiceszefa Mateusza Szpytmę. Kłopot w tym, że ten pomysł popiera PSL, PiS i Konfederacja, a przeciwko są Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego więc PSL forsuje taki pomysł wbrew koalicjantom? No bo kandydatów na szefa IPN proponuje Sejmowi Kolegium IPN, które jest obsadzone przez ludzi bliższych PiS-owi i nikogo lepszego od Szpytmy, jak mówią ludowcy, to kolegium nie wskaże. Instytut Pamięci Narodowej nie ma szefa odkąd poprzedni, czyli Karol Nawrocki rok temu został prezydentem. Swoją drogą warto przypomnieć, że Karol Nawrocki 5 lat temu został wybrany szefem IPN-u też za sprawą egzotycznej koalicji PiS-u i PSL-u.
9: Są i takie fakty.
14: Lekarze i studenci z Poznania lecą pomagać na Jamajce. Medycy będą leczyć zęby w tym egzotycznym kraju.
19: W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. Te potrzeby leczenia tam są na pewno bardzo duże w tamtym ośrodku, ponieważ ta liczba wizyt, którą my wykonaliśmy w te 2 tygodnie z hakiem w zeszłym roku, to była liczba wizyt większa niż w ciągu roku w tym ośrodku w sumie są przyjmowani pacjenci.
14: Mówił RMF Max Kasper Wniakowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dla studentów to będzie wyjątkowo cenne doświadczenie.
20: Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Wiemy wszyscy, bo rozmawialiśmy już dużo, że to będzie duże wyzwanie, ale mam wrażenie, że to jest taka ekipa, która lubi wyzwania. Zdecydowanie i to będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce w wyposażonym Centrum Stomatologii.
14: Mówił jeden z młodych medyków. Studenci ruszają za 2 tygodnie.
0: U nas znacznie wcześniej, bo za godzinę kolejne fakty RMF Classic zapraszamy. Teraz prognoza pogody. Zachmurzenie umiarkowane i duże i coraz więcej chmur, które z zachodu wędrują do centrum i dalej na wschód. No i one przyniosą nam dziś przelotny deszcz i burze. Na termometrach teraz 13-14 stopni na Podhalu, 17-18 na Wybrzeżu, 20 na zachodzie, ale ma być trochę cieplej, 25-30 nawet w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami w czasie deszczu i burz porywisty, południowy i południowo-zachodni.
9: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
21: Tu Włodek Pawlik.
22: Moje nazwisko Piotr Paleczny.
23: Mówi Adam Makowicz.
24: Nazywam się Rafał Blechacz.
25: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To była muzyczna podróż do Afryki z muzyką Sary Klaas w RMF Classic. Jest 12 minut po 12. My wędrujemy dalej z plecakiem pełnym pomysłów w naszym konkursie, w którym do wygrania mamy plecak, a jakże wypełniony gadżetami RMF Classic. Kto walczy dziś o nagrody i lubi zagadki, to proszę zostać z nami, bo mam kolejną wskazówkę.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A dzisiaj kierujemy swe kroki na pewną wyspę, która ma wąskie uliczki, dużo różnych zabytkowych zamków. Można też natknąć się na piękne fortece i klimatyczne kawiarnie. A wszystko w iście weneckim klimacie, choć nie jest to włoska wyspa, ale należąca do zupełnie innego kraju. Są tam też cudowne gaje oliwne, cyprysy i świetne punkty widokowe. Zatem wybierając się tam, co jeszcze warto wrzucić do plecaka? No na pewno jakąś lnianą torbę na owoce, bo one są tam po prostu przepyszne. A jednym z ciekawszych miniaturowych cytrusów kojarzonych z tą właśnie wyspą jest kumkwat. Wyrabia się z niego likiery, dżemy czy kandyzowane owoce. Co to za wyspa? No to jest dzisiaj główne pytanie w naszym konkursie Plecak pełen pomysłów, a wypełniając formularz pamiętajcie, by kreatywnie odpowiedzieć również na drugie pytanie, które tam znajdziecie, bo to od niego zależy wygrana w finale, a ten o 13.30, więc jest jeszcze trochę czasu. Zapraszam do udziału w zabawie. I wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę temat Seks Misji, muzyka Henryka Kuźniaka. Teraz piosenka grupy Starship, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Manekin.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Niskie ceny są codziennie w

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

25 minut po 12. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Niebawem na naszej antenie fragment soundtracku z filmu Gladiator z muzyką Hansa Zimmera. Wcześniej Kukułka z katalogu Ptaki od Torino Respighi. Grać będzie orkiestra kameralna Świętego Pawła, którą poprowadził Hugh Wolf. A teraz posłuchamy instrumentalnej wersji piosenki The Sound of Silence Paula Simona.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zajrzymy do Rzymu i przeniesiemy się w czasy Cesarstwa Rzymskiego. Posłuchamy opowieści o gladiatorze, opisane muzyką Hansa Zimmera.

0: reklama. Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,
7: 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.

0: Fantazja impromptu, cismol op. 66 Fryderyka Chopina grał Nikita Magalow. A ja gram dalej najpiękniejszą muzykę filmową i prowadzę Was różnymi ścieżkami w konkursie Plecak pełen pomysłów. Wspominałam, że dziś prowadzi nas będzie też literatura i tropy książkowe. Niedawno na naszej antenie opowiadałam o książce Tomasza Stawiszyńskiego, w której to autor zabiera nas w podróż na pewną wyspę właśnie. Przedstawia ferię niezwykłych postaci, m.in. tajemniczą, piękną i charyzmatyczną cesarzową plaży, której los zdaje się przedziwnie być spleciony z losami świata. Czy to historie prawdziwe, czy zmyślone? Co jeszcze się znajduje w książce? Mam jeszcze jedną odpowiedź od samego autora. Posłuchajcie.
1: To wszystko, co o wyspie w książce jest napisane, to jest prawda. To znaczy można też z tą książką pójść śladami bohaterów, zdarzeń, wybrać się do restauracji, które tam opisuje, skosztować tych dań, o których też pisze. Także tutaj są takie elementy rzeczywistości i fikcji, które się ze sobą przeplatają.
0: Na jaką wyspę zabiera nas ta książka? Jeśli wiecie, o czym jest czynnik alchemiczny Tomasza Stawiszyńskiego, to będziecie też wiedzieli, jak odpowiedzieć na pierwsze pytanie w naszej zabawie konkursowej w formularzu, który znajdziecie na rmfclassic.pl. A finał o 13.30. Plecak pełen

0: Sting i jego The Living Sea na koniec tej godziny programu w RMF Classic, a z nami Marlena Chudzio, która ma komplet kolejnych faktów. O czym usłyszymy o 13?
1: Będzie między innymi o bardzo dziwnym wyścigu, raczej w pionie niż w poziomie.
0: O, to znowu intrygująco. Zostańcie Państwo z nami, szczegóły już za 3 minuty.
2: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowi. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: Jest 13, jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuca Antoniemu Macierewiczowi publiczne znieważenie kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także pomówienie o zachowanie mogące poniżyć te osoby w opinii publicznej. Chodzi o słowa posła PiS o agentach rosyjskich na posiedzeniu Sejmu. Pod koniec kwietnia w tej sprawie uchylono Macierewiczowi immunitet. Przed laty były szefowymi rządu, od kilku lat zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Jaki majątek mają Beata Szydło i Ewa Kopacz? Nasi dziennikarze Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski przejrzeli ich oświadczenia majątkowe. Zacznijmy od byłej premier ze Zjednoczonej Prawicy.
11: Majątek Beaty Szydło w ciągu ostatniego roku wyraźnie się uszczuplił. Była premier na swoim koncie ma zaoszczędzone ponad 150 tysięcy euro, o niemal 40 tysięcy euro mniej niż w roku ubiegłym. Europosłanka PiSu posiada dom i gospodarstwo rolne, których wartość się wycenia na 700 tysięcy złotych, a w garażu polityczki prawicy znajdziemy duże rodziny. Inne Audi o wartości niemal 200 tysięcy złotych.
12: Spogodziła się za to poprzedniczka Beaty Szydło na fotelu premiera Ewa Kopacz. Ma na koncie łącznie ponad 330 tysięcy złotych, czyli o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. Deputowana Koalicji Obywatelskiej zgodnie z oświadczeniem ma jedno mieszkanie o powierzchni 40 metrów o wartości ponad 500 000 złotych. Musi jeszcze spłacić kredyt. Zostało jej jeszcze niespełna 90 tysięcy złotych do spłaty. Obie polityczki łączy marka posiadanego samochodu. Ewa Kopacz również ma Audi. No, warto. wartości 120 tysięcy złotych.
1: Będą podwyżki na stacjach paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Olej napędowy o grosz do 6 zł i 46 groszy. To najnowsze zalecenia ministra energii. Barcelona przygotowuje się na wizytę papieża Leona. Jutro, w setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego, papież poświęci wieżę Chrystusa Króla, która czyni Sagrada Familię najwyższym kościołem świata. W Barcelonie nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie wydarzenia towarzyszą wizycie papieża Leona w stolicy Katalonii?
13: Papież spędzi 2 dni w Barcelonie, a w sumie tydzień trwa cała jego pielgrzymka do Hiszpanii. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie odbędzie się specjalne czuwanie, w którym udział może wziąć ponad 40 tysięcy wiernych. Jutro przed południem głowa Kościoła katolickiego odwiedzi więźniów w jednym z zakładów karnych pod Barceloną oraz uda się do klasztoru Montserrat. W środę wieczorem Leon XIV poświęci wieżę Chrystusa, najwyższą ze wszystkich 18, które zaprojektował Antonio Gaudi, architekt kościoła Sagrada Familia. Uroczystość odbędzie się w setną rocznicę śmierci artysty i ma być symbolicznym końcem generalnego procesu budowy bazyliki. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Zawody we wbieganiu po schodach na 10. piętro i zbieganiu z powrotem rozegrano dzisiaj w Lublinie. Zawodnicy startowali co 30 sekund, a torem sportowym był jeden z budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
14: Lubię biegać.
15: Po prostu chciałam spróbować swoich sił.
16: Był trening na schodach?
15: Wczoraj były, nie było, biegłam na autobus.
17: Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby na 10. piętro wejść.
16: A chce pan na nie wbiec?
17: Tak, a czemu by nie? Ja od miesiąca biegam, skoro już kupiłem buty, kupiłem spodenki, mam więcej sprzętu niż talentu, no to żeby inwestycja się zwróciła, startuję tam, gdzie mogę.
18: Start!
17: Lekko nie było.
15: Ciężko było, musiałam iść.
17: Spodenki się przydały, buty też. Trudno się biega po schodach, kondycja mogła być lepsza, ale się udało.
1: Usłyszał od zawodników nasz reporter Dominik Smaga, miłośnik marszów na bardzo długich dystansach. Ja też już uciekam, chociaż aż tylu schodów to pewnie w radiu nie znajdę. Kolejne fakty przedstawi Grzegorz Jasiński.
0: Marlena Chudzio była z nami w faktach od samego rana. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Aż się zawiesiłam. Prognoza pogody teraz u nas. A w pogodzie znów czasem słońce, czasem deszcz i burze. Sprawdzajcie alerty pogodowe. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie, przez około 20-25 na południowym zachodzie, do 30 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Okresami w czasie burz porywisty, głównie południowy i południowo-zachodni. Wieczorem będzie trochę chłodniej.
19: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
20: Witam, mówi Aga Zarian.
21: Hi, this is Cher.
22: Nazywam się Madla Rodowicz.
23: Hi, this is Katie Melua.
24: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka z filmu Biały Kanion w RMF Classic. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę z nami, godzinę finałową w konkursie Plecak pełen pomysłów. Serdecznie zapraszam na rozwiązanie konkursu około 13.30. A w międzyczasie zachęcam też do głosowania na najpiękniejsze tematy filmowe, na które możecie oddawać głos przez stronę rmfclassic.pl w liście przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już najbliższą niedzielę, a do tego czasu sporo pięknych tematów czeka na wasze głosy. Ja teraz sięgam po nowość, która pojawiła się w tym zestawieniu na miejscu 26. To jest muzyka Hani Rani z filmu Wartość Sentymentalna i to jest propozycja, która bardzo wam się ostatnio podoba, więc mam nadzieję, że zdobędzie waszą przychylność i jeszcze więcej waszych głosów, bo miejsce 26 myślę, że jest dość niskie, a zasługuje na znacznie wyższe. Posłuchamy teraz tej muzyki, zdecydujcie sami, czy warta jest waszego głosu, a po więcej propozycji listy przebojów muzyki filmowej zapraszam na rmfclassic.pl.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 13 zbliża się finał dzisiejszej odsłony zabawy plecakowej podróżnej w RMF Classic, a wcześniej w muzycznej podróży z Armeńską Państwową Orkiestrą Symfoniczną. Już za chwilę zanurzymy się w dźwięki melodii, którą śpiewał kiedyś Charles Aznavour. Teraz zabrzmi u nas Barcarolla Jacques'a Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska prowadzi Maciej Niesiołowski.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 13.30, więc nastał moment, w którym rozwiązujemy zagadkę i słuchamy waszych opowieści o miejscach, które warto odwiedzić tego lata. Czas na finał konkursu.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A dzisiaj w finale jest z nami pani Renata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzwonię w sprawie naszego konkursu Plecak pełen pomysłów, bo mam pani zgłoszenie.
2: Nie spodziewałam się, bo to jakby słucham państwa od lat. Dzisiaj wysłałam pierwszy raz.
0: No i proszę, pierwszy raz wysłana i od razu wygrana, bo dzisiaj jest pani naszą zwyciężczynią. Ale żeby wszystko było jasne, to najpierw proszę powiedzieć, co pani wpisała w odpowiedzi na pierwsze pytanie. O jakim to ja miejscu dzisiaj mówiłam?
2: O Korfu.
0: Zgadza się. A ponieważ o Korfu już zostało powiedziane bardzo dużo, więc w finale my zawsze prosimy państwa, żebyście nam opowiedzieli o innym miejscu. I pani nas zaprasza na Mazury.
2: Dokładnie, tak. Zapraszam do Sztynortu. To jest przepiękna miejscowość, bardzo malownicza. Można być żeglarzem, można nie być. Ja trochę jestem, trochę nie jestem, bo patentu nie mam, ale pływam po Mazurach. Zapraszam, tam jest przepięknie, naprawdę. Można w ciągu dnia odpocząć, zrelaksować się, poczytać książkę, popatrzeć na niebo i piękne jezioro, a wieczorem są często koncerty, szanty, także dla każdego coś na pewno się znajdzie.
0: Trochę mnie pani zaintrygowała tymi Mazurami, bo właśnie zastanawiałam się, gdzie tutaj w Polsce jeszcze nie byłam, więc chętnie się wybiorę. Być może właśnie tego lata jeszcze mi się uda. Bardzo dziękuję za tę opowieść, za tę propozycję. My do pani oczywiście pocztą wyślemy naszą paczkę z gadżetami, które wrzucimy do plecaka. Plecaka w barwach RMF Classic, takiego podróżnego, który mam nadzieję w każdym samolocie się sprawdzi. A pani ma jeszcze jakieś plany?
2: Ja jeszcze jestem przed wakacjami, ale właśnie też wybieram się na Mazury. Tylko na taki festiwal w stylu slow, żeby zwolnić, odpocząć.
0: Super. To tam nasz plecak też z pewnością się przyda na różne potrzebne rzeczy. No a ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę i pięknej pogody nie tylko na Mazurach, ale wszędzie, gdzie pani jest.
2: Ja teraz jestem w Warszawie. No, już tak mieszkam tutaj, ale dzisiaj jest przepięknie, tylko chyba mają być burze.
0: No właśnie. Proszę uważać i sprawdzać alerty. Na razie u nas w Krakowie też pięknie, ale to się w każdej chwili może zmienić. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do widzenia. No i tak to u nas wygląda. Kolejna szansa wzięcia udziału w zabawie Plecak pełen pomysłów i zgarnięcie nagród znów jutro w naszej zabawie po godzinie 10 w RMF Classic. Serdecznie zapraszam. A my wracamy teraz na chwilę jeszcze muzycznie na wyspę Korfu, bo tam

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, tani
5: masz. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Fragment z Arlezjanki Georgesa Bizet grali filharmonicy berlińscy, których prowadził Herbert von Karajan. A jak wam minął czas w pracy i przy różnych działaniach z RMF Classic? Mam nadzieję, że miło i przyjemnie. A jeśli wam się podobało, no bo można u nas posłuchać doskonałej muzyki, dowiedzieć się o ciekawych wydarzeniach, zgarnąć bilety na koncerty, usłyszeć o nowościach wydawniczych, no i wziąć udział w konkursie podróżniczym. Jeśli to wszystko wam się spodobało, to zapraszam do słuchania RMF Classic w paśmie konkursowym. Wracam do was znów jutro po 10:00 i będę znów mieć zagadki i opowieści podróżnicze. Do 14:00 jeszcze zagramy trochę muzyki. Będzie Bryan Adams w piosence Here I Am. Za moment natomiast dźwięki z produkcji One Piece, którą stworzyły Sonia Bielousowa i Giona Ostinelli. O 14:00 najświeższe fakty i prognoza pogody, a po nich program Głos Natury. Poprowadzi dla was jak zawsze Ula Urzędowska. Zapraszam serdecznie w jej imieniu. Dziś już się z wami żegnam. Dobrego popołudnia życzę. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
13: Jest punktualnie 14, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a te przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Obywatel Maroka jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza na granicy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informację RMF FM, że ten mężczyzna odpowiedzialny za śmierć sierżanta Mateusza Sitka ma przebywać na Białorusi. Prokurator Piotr Skiba poinformował, że na Białoruś wysłano wniosek o zatrzymanie mężczyzny i przekazanie go Polsce. Białoruś wniosek zignorowała.
15: Obywatel Maroka, Mohamed Adam Ru, formalnie jest podejrzanym o czyn z artykułu 148, paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, zabójstwo funkcjonariusza publicznego na służbie.
14: Mówił prokurator Piotr Skiba. Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście preparatów refundowanych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje pojutrze. Kto skorzysta z medykamentów z nowej puli?
16: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Na lipcowej liście będą też na pewno leki przeciwzakrzepowe, które chronią m.in. przed udarem mózgu. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
17: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie. Ci pacjenci bardzo często nie kwalifikują się z powodu kryteriów tej kwalifikacji.
16: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
14: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ten istotny temat powróci dziś w RMF FM. Po 18:00 gościem popołudniowej rozmowy będzie wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, odpowiedzialna właśnie za politykę lekową. Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą. Centralnego rejestru nie będzie. W czym problem?
0: No w tym, że posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę. Korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
11: No, ale nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
0: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste, a na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
14: Informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
1: Popołudniowe fakty RMF Classic.
14: Nanga Parbat to kolejny cel Andrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z tego 8-tysięcznika na nartach.
18: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie.
19: Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w górach. Jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by sprawnie przeprowadzić aklimatyzację i spróbować wejścia na szczyt.
14: W ubiegłym roku Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zdobył Mount Everest i zjechał z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. Jest także autorem zjazdów z K2, Broad Peaku, Manaslu oraz obu Gasherbrumów.

0: Ciśnienie się waha, spada, ale też wzrośnie. Na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze możliwe zachmurzenie duże, postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. 20 stopni maksymalnie na północnym wschodzie i 25 na południowym zachodzie.
1: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
2: Nazywam się Rafał Blechacz.
3: Piotr Paleczny.
4: It's your friend Lang Lang.
5: Jakub Józef Orliński.
6: Sono Fabio Biondi su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
1: RMF Classic.

11 minut po 14, a ja witam w RMF Classic. To była muzyka z filmu Artysta, czyli filmowa opowieść, która przenosi nas do czasów przełomu dźwiękowego w kinie. I od tamtego czasu kino ruszyło raźnie ścieżką dźwiękową, dając nam przeogromne i przebogate uniwersum muzyki filmowej. I za tym głosem muzyki w kinie idziemy my w RMF Classic, a we wtorki od 14 do 18 wplatamy w muzykę głos natury. Dziś między innymi o mini ogródkach, które będziemy uprawiać, uwaga, na kuchennych blatach i kontrolować za pomocą aplikacji. Kto wie, takie innowacje proponuje pewna brytyjska firma technologiczna. Dziś także storczyki w roli głównej. Uchodzą za kwiaty trudne w pielęgnacji, ale sprawdzimy, jak im zapewnić długie życie i oczywiście w pięknym rozkwicie na naszym parapecie. Odnotować także należy, i to zrobimy, że Komisja Selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego. Jakie tytuły, jakie tematy? Sprawdzimy. RMF Classic, magazyn Głos Natury, płynie do 18. A teraz piosenka z filmu Wielki Gatsby, Lana Del Rey.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: A to wals z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy. Muzyków prowadził James Levine. Magazyn Głos Natury w RMF Classic. Teraz oddaję głos naszej korespondentce zza oceanu, Lidii Krawczuk. Sałata, rukola i zioła uprawiane nie w ogródku, ani szklarni, ale na kuchennym blacie i pod kontrolą aplikacji. Brytyjska firma technologiczna przekonuje, że domowe minifarmy mogą ograniczyć marnowanie żywności i w ogóle zmienić sposób, w jaki kupujemy świeże warzywa. Szczegóły Lidia Krawczuk.
1: Zamiast kupować sałatę w sklepie, można ją będzie wyhodować we własnej kuchni i to w ciągu zaledwie kilku dni. Taki pomysł ma brytyjska firma technologiczna Home Harvest, która jeszcze tego lata chce wprowadzić na rynek automatyczne domowe farmy do uprawy warzyw i ziół. Urządzenia mają działać praktycznie bezobsługowo. Wewnątrz smart farm znajduje się środowisko sterowane komputerowo, w którym kontrolujemy temperaturę, wilgotność i oświetlenie. Użytkownik musi jedynie dolać wodę. Stworzyliśmy też specjalne maty nasienne. Zawierają one wszystkie nasiona potrzebne do uprawy różnych roślin. Wystarczy włożyć taką matę do urządzenia, dokładnie tak, jak wkłada się kapsułkę z kawą do ekspresu. Wyjaśnia współzałożyciel firmy, Heidi Aylott, dodając, że celem projektu jest zmiana sposobu, w jaki ludzie jedzą i kupują żywność. Jak podkreśla, część roślin można wyhodować w domu nawet w 8 dni. W hodowli pomaga aplikacja, która zarządza całym środowiskiem uprawy, ale jednocześnie podpowiada przepisy. Niezależnie od tego, co uprawiamy, aplikacja pokazuje, co można z tego przygotować, proponuje przepisy i całe plany posiłków. Można stwierdzić, bardzo lubię włoską kuchnię, co powinienem uprawiać. Wtedy można wybrać naszą matę z rukolą, matę z bazylią albo mieszankę Fields of Verona. To trochę jakby przenieść się na pole we Włoszech. Wkłada się taką matę do urządzenia i po chwili ma się świeżą włoską mieszankę młodych liści i sałaty z rukolą, która rośnie praktycznie sama. Współzałożyciel Home Harvest, Andrew Johnson, wcześniej związany z branżą produkcji sałat, zwraca uwagę, że ogromna część upraw nie trafia ostatecznie na talerze konsumentów. Przy obecnych metodach produkcji sałat około 70% tego, co uprawiamy, jest marnowane. Konsumowane jest zaledwie 20-25% plonów, a reszta przepada gdzieś w łańcuchu dostaw. To system całkowicie nie do utrzymania, mówi Johnson. Firma przygotowała różne mieszanki nasion, część oparta jest na smakach inspirowanych konkretnymi regionami świata, np.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku gangsterskie porachunki, niejednoznaczni bohaterowie i sensacyjny serial po polsku. Gośćmi Śniadania Mistrzów będą aktorzy serialu Morfeusz, Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady.

Za 17 minut 15 ja do muzycznego uniwersum RMF Classic. Zapraszam, a tu zawodowiec Sherlock, Indiana Jones, drużyna dużego i małego ekranu czeka na ścieżce dźwiękowej. Najpiękniejsza muzyka filmowa nas prowadzi. Teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Sny o pociągach, Nick Cave.

RMF Classic za 10 minut 15. To jest magazyn Głos Natury, czyli nasz radiowy ekosystem. W nim zdrowie, przyroda, harmonia, natura w roli głównej. W najważniejszych faktach o 15 mówić będziemy o zdrowiu, o tym, jak przewlekły stres wpływa wyniszczająco na organizm. Zapraszam na fakty o 15 i zdrowia życzę nieustannie, jak najmniej stresu. Ze stresem staramy się walczyć za pomocą muzyki. I teraz do walki stają filharmonicy wiedeńscy, których prowadzi Fritz Reiner, piąty taniec węgierski Brahmsa.

0: reclamă.
1: Both Media Expert Anima.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
8: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko.

0: dziecko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości...
2: Piątkowska podkreślała związki ze stolicą Małopolski.
3: Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
2: Donald Tusk ocenił, że najpoważniejszym konkurentem dla Moniki Piątkowskiej będzie Łukasz Gibała, który o włos przegrał 2 lata temu wybory o prezydenturę w Krakowie. On jednak jeszcze oficjalnie swojego startu w wyborach nie ogłosił.
4: Poznaj fakty. RMF Classic.
2: Uwaga kierowcy, zakorkowany jest wjazd na obwodnicę Trójmiasta po zderzeniu 2 osobówek na wysokości Chwarzna na pasie w stronę Gdańska. 6 km ma zator od strony Estakady Kwiatkowskiego, a 4 km od Chylonii. Coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, ostrzegają specjaliści. Ten problem poruszymy jutro w cyklu Twoje zdrowie w faktach. Przedłużający się okres trudny dla naszej psychiki może mieć wpływ na cały organizm.
5: To jest taki ciągły stan napięcia, który wyniszcza?
6: Przewlekle podwyższony poziom kortyzolu, adrenaliny również działa, powoduje podwyższenie tak zwanego złego cholesterolu, co bezpośrednio ma wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli zawały serca i udary mózgu.
2: Przestrzega Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. W niedzielę w Katowicach premiera wyjątkowego spektaklu. To będzie prezentacja ponad 1200 obrazów Jana Sawki z muzyką Józefa Skrzeka oraz tekstami Edwarda Stachury. Muzyka odwiedził nasz reporter.
7: Dowiedziałem się o pewnym dziele Jana Dwojcz. Podróż. Praktycznie ja jestem podróżnikiem całe życie. Pewnie to jest domena tego zawodu, muzyka. No i to jakby też mnie to łączyło bardzo. Natomiast Edward, ja jakby zacząłem dopiero się bardziej interesować od tego momentu, kiedy córka Jana, Hania, zaproponowała kilka utworów Edwarda.
8: Edward Stachura słowo, Jan Sawka obraz, Józef Skrzek muzyka. Co was połączyło?
7: Sztuka. I przyjaźń.
2: Z Józefem Skrzekiem rozmawiał Marcin Buczek. Niecałe 2 tygodnie pozostały do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos, zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
9: A to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego i również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA.
2: Jeśli ktoś chce wziąć udział w Pyrkonie, zapraszamy na naszą stronę RMF24. Mamy tam karnety.

0: Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym zachodzie, około 25 na południowym zachodzie i nawet 30 w centrum i lokalnie na południowym wschodzie. Nad morzem 18-20. Ale uwaga na postępujące od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze.
1: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
2: Zbigniew Preissner,
3: Aleksander Dębicz.
4: Z tej strony Łukasz Targosz.
5: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

10 minut po 15, RMF Classic, a to była muzyka z filmu Zabić Drozda. Wkrótce zawodowiec z muzyką, którą napisał mistrz i zawodowiec Ennio Morricone. A tu do 18 radiowa podróż za głosem natury, najpiękniejszą muzyką filmową i słów kilka o podróżach. Właśnie. I to na progu wakacji. Znakomita wiadomość. Podróże, jak wiemy, uczą tolerancji, otwartości, poszerzenia.

Zapraszam do RMF Classic, to jest magazyn Głos Natury, a teraz w roli głównej storczyki. Pochodzą z Azji, mają wiele odmian i kolorów, a moda na nie ostatnio wraca.

0: są bardzo popularnym prezentem. Mówi się, że są trudne w uprawie. Co więc zrobić, aby pozostały na naszym parapecie dłużej? O tym reporterka RMF FM Anna Pałamar rozmawiała z kwiaciarką Honoratą Wojciechowską.
1: Potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. No i trzeba pamiętać też o nawożeniu ich, jak kwitną. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone nawozami do roślin kwitnących i wtedy na przykład falenopsisy mogą kwitnąć nawet 6 miesięcy. Jeżeli on kwitnie, jeżeli mamy właśnie odpowiednie warunki, to może bardzo przez parę miesięcy kwitnąć. Później po przekwitnięciu należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku, tak 2-3 miesiące okresu spoczynku, fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca i po tym okresie spoczynku przestawiamy ją znowu w to słoneczne, dajemy z powrotem nawozy, żeby ją troszkę pobudzić do kwitnienia i ona ponownie może rozkwitnąć, więc często się tak spotykamy też z taką opinią, że właśnie storczyki jak ktoś kupi, one kwitną i są piękne, a później już są same liście i dużo osób się pozbywa tych storczyków, no a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
0: Życzę pięknych, kwitnących jak najdłużej storczyków na parapecie. To jest magazyn Głos Natury. Teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową, a tutaj Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Muzyka John Williams.

Postman ahead.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.

Idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic. Z nami wkrótce Rocky, Leon Zawodowiec, Superman. Muzyka z tych tytułów wkrótce, teraz nowość na naszej antenie. Władcy Wszechświata. Fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu.

0: that's what you do.
1: Śpiewał Rod Stewart, to jest RMF Classic. Artysta niedawno odwołał dwa koncerty, informując fanów o infekcji zatok i o konieczności oszczędzania głosu, by w pełni wyzdrowieć po chorobie. RMF Classic życzy zdrowia w imieniu wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję do szybkiego usłyszenia i zobaczenia. A u nas fragment Zimy z czterech pór roku Vivaldiego. Angielską orkiestrę kameralną prowadzi Nigel Kennedy.

0: reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest RMF Classic, minęła 16, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
13: Premier Donald Tusk ponowił apel o dyplomatyczne zażegnanie kryzysu w dwustronnych polsko-ukraińskich relacjach. Chodzi o skandaliczną decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA, na co prezydent Karol Nawrocki zareagował zapowiedzią odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Co na to premier teraz?
14: Prawdę powiedziawszy, wróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
13: Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię prezydentowi, a Karol Nawrocki zapowiedział, że decyzję, czy odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu, podejmie w stosownym czasie. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami wybranymi przez Sejm w połowie maja odbędzie się w czwartek w samo południe, ustalił dziennikarz RMF FM. Posiedzenie niemal z dnia na dzień zwołał właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
15: Wszyscy są gotowi. Z wystąpień medialnych wynika, że wszyscy członkowie KRS-u są gotowi do pracy, więc chyba to nie ma w tym zakresie żadnego problemu.
13: Zapewniał w rozmowie z Tomaszem Skorym Zbigniew Kapiński. Nasz dziennikarz zauważa jednak, że pewien problem jest. Będą go mieć zasiadający w KRS posłowie. W czwartek w południe w Sejmie będą się odbywały głosowania.
16: RMF Classic. Poznaj fakty.
13: Zakład regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu stanął w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy około 100 strażaków, poinformował nas starszy brygadier Marcin Betleja.
17: Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Pożar w tej chwili już jest opanowany. Ogień nie rozprzestrzenia się.
13: Rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Tarczyńskiej Arenie Wrocław zobaczymy starcie piłkarskich gigantów. 15 sierpnia Manchester United zmierzy się z AC Milan. Mecz będzie towarzyski, ale organizatorzy są pewni, że emocji nie zabraknie.
11: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie no, żadna drużyna nie chce przegrać. I myślę, że jest czas i miejsce do rewanżu dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
13: Zapowiadał we Wrocławiu organizator Tomasz Rachwał. Bilety w otwartej puli trafią do sprzedaży 13 czerwca. Miłośnicy militariów odnaleźli w Książu Wielkim w Małopolsce fragmenty Demaga z czasów II wojny światowej. Pojazd służył Niemcom do transportowania działa artyleryjskiego. O tym, co leżało głęboko pod ulicą, opowiedział nam Adam Sochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra.
18: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce, no fragmentu pojazdu, tak jak pan widział, pół tej wanny, to była ciężarówka półgąsienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego SUV-a, żeby słuchaczom to zobrazować. Dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm. Jest to jakiś materiał wyjściowy do odbudowy tego pojazdu i dzięki temu, że przejęło to Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, tam mają też, że tak powiem, zniszczoną taką wannę, jest duże prawdopodobieństwo, że na podstawie tych dwóch elementów zostanie odbudowany pojazd w przyszłości.
13: Fragmenty Demaga widział nasz reporter Maciej Sołtys. W Polsce w rękach prywatnych i w muzeach są zaledwie dwa takie pojazdy.

0: Dziś z zachodu w głąb kraju przemieszcza się front, a wraz z nim przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Wiele osób otrzymało już ostrzeżenia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. 20 stopni na północnym zachodzie, do 30 lokalnie w centrum i południowym wschodzie.
1: RMF Classic. I wszystko gra.
2: Pozdrawiam, Artur Andrus.
3: Alicja Majewska.
4: Marek Kondrat.
5: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To podróż ścieżką dźwiękową w RMF Classic z Supermanem. Muzyka z filmu, który miał premierę w 2025 roku. Magazyn Głos Natury, 10 minut po 16 i mamy to już oficjalnie. Oficjalną selekcję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival, czyli, jak ogłoszono, 58 filmów zakwalifikowano do konkursu głównego 9. edycji festiwalu, czyli w plenerowych kinach pod Wawelem będziemy oglądać filmy poruszające takie tematy jak migracje klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat, a festiwal w dniach od 10 do 16 sierpnia. I warto przy okazji dodać, że spośród tych 58 tytułów znajduje się 12 produkcji polskich, w tym takie filmy jak na przykład Silver, film Natalii Koniasz, to obsypany nagrodami na 65. Krakowskim Festiwalu dokument, który opowiada o kopalni srebra w Boliwii i niewidzialnych ofiarach świata globalizacji. W festiwalu także film zatytułowany Do ostatniego oddechu, to produkcja Ewy Ewart i ten film zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza i opowiada o jego dramatycznych konsekwencjach zdrowotnych, społecznych i środowiskowych. Od 10 do 16 sierpnia BNP Paribas Green Film Festival.
1: Głos Natury w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Na ścieżce dźwiękowej zabrzmiała właśnie Wiedeńska krew, kompozycja Johanna Strausa II. To jest magazyn Głos Natury. O tej porze spacer z psem, ścieżką dźwiękową RMF Classic. Spacerują Karol Kosiorowski, dziennikarz i psi behawiorysta, prowadzący psiodcast w RMF FM z psem Rio u boku i goście. Oto wspaniała gościni. Dorota Sumińska, lekarka weterynarii, autorka książek, wielka przyjaciółka zwierząt i oddana ich obrończyni.
1: Czego byś chciała nauczyć ludzi, żeby świat był lepszy? Jak postępować ze zwierzętami? Co im trzeba powiedzieć, żeby świat był lepszy?
2: Powiedzieć przede wszystkim to, że też są zwierzętami, że są jednym z ogniw łańcucha życia na tej planecie i o dziwo tym ogniwem, które jeśli by wypadło z tego łańcucha, to świat by się nie zawalił.
1: Nic by się nie stało.
2: I pomyślcie o tym, że jesteśmy tak nieważni dla całego ekosystemu ziemskiego, że nasze zniknięcie nawet by bardzo mu pomogło. A gdyby zginął komar, oj, byłoby kiepsko. Więc o tym, żeby pamiętali. I pamiętali o tym, że po pierwsze, człowiek nie musi jeść zwierząt. Po drugie, każdy chce żyć i żyjmy tak, żeby dać żyć innym. Żyj i daj żyć innym. I przestań dręczyć, zabijać, męczyć i nie szanować. I już. I sprawa załatwiona. No i kochaj psa.
1: To wiadomo. Ile lat nie jesz mięsa?
2: Ponad 20.
1: Jak ci z tym?
2: Normalnie. Wyzdrowiałam z wielu dolegliwości po prostu. Bo ja oprócz tego nie jem jeszcze mlecznych żadnych potraw. Ja jem tylko jajka. Jeżeli chodzi o świat zwierząt, to jajka jem. A tak nie jem żadnych serów, mlek i tak dalej, choć bardzo je kiedyś lubiłam.
1: Ziewa. To znaczy, że czas kończyć. Bardzo dziękuję, że byłaś w podcaście. To była wspaniała rozmowa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że jeszcze zaszczycisz mnie swoją obecnością za czas jakiś, bo...
2: A jeśli pozwolisz, to ja cię zaproszę do swojego kanału.
1: Bardzo chętnie, to jesteśmy umówieni.
2: Dobrze.
1: Dorota Sumińska, lekarka weterynarii, youtuberka, dziennikarka, pisarka, kobieta, dziękuję, która dla zwierząt oddała serce, poświęciła
2: całkowicie
1: życie. I która cały czas o te zwierzęta walczy i pięknie o nich opowiada.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Głos Natury w RMF Classic.

0: reklama.
1: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

Za kwadrans 17, magazyn Głos Natury RMF Classic, muzyka dużego i małego ekranu, z kim się słyszymy i spotykamy na ścieżce dźwiękowej. Forrest Gump, Amelia, kariera Nikodema Dyzmy, muzyka z przyrodniczego serialu Dynastie, to wkrótce, teraz Diabeł ubiera się u Prady 2. Zapraszam na ścieżkę dźwiękową tego tytułu.

Piękna, delikatna jak piórko suita, którą Alan Silvestri napisał do filmu Forrest Gump, właśnie zabrzmiała w RMF Classic. Za 10 minut 17, o 17 najważniejsze fakty, na które zaprasza Grzegorz Jasiński, a już za chwilę marsz triumfalny z Aid Giuseppe Verdiego, filharmonicy wiedeńscy pod batutą Herberta von Karajana, a my po 17 powędrujemy do warszawskiego zoo zobaczyć nowoczesny wybieg pingwinów przylądkowych. Będą tam plaże o różnej nawierzchni i strefy lęgowe. To w programie Głos Natury po 17. Teraz marsz triumfalny z Aidy.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny, podsumowanie dnia na rynku finansowym, porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest punktualnie 17, to jest RMF Classic, czas na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
12: Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma co liczyć na ciepłe słowa od partnerów z pozostałych klubów tworzących koalicję rządową. Koalicjanci o kandydatce w wyborach prezydenckich w Krakowie wyrażają się z rezerwą, a nawet można powiedzieć, że złośliwością. Anna Maria Żukowska z Lewicy czuje niepokój.
13: Gdyby się tak wydarzyło, żeby weszła do drugiej tury, to moim zdaniem by jej nie wygrała. Dlatego jedyną szansą na to, żeby ktoś z koalicji rządzącej został prezydentem Krakowa jest kandydatura Darii Gosek-Popiołek.
12: Równie sceptycznie wspólną kandydatkę KO i PSL ocenia Bartosz Romowicz z Polski 2050.
14: Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej może brakować tej koncyliacyjności i rozmów z drugą stroną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czy także tymi, którzy są dzisiaj w opozycji, a nie są w żadnych partiach formalnie przypisani.
12: Klub Centrum raczej nie będzie popierał Moniki Piątkowskiej, bo liczy wciąż na start swojego posła.
15: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą. Analizujemy tutaj jej start, natomiast namawiamy Rafała Komarewicza również do tego, żeby wystartował Krakowo i potrzebna jest osoba z Krakowa.
12: Krakowskie wybory tylko pokazują, że koalicji rządowej w tej sprawie nic nie łączy. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiada walkę o każdą złotówkę. Według doniesień naszej korespondentki, przypomnijmy, Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
16: Ta walka na czym będzie polegać w praktyce?
17: Dyplomacja, przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze, więc mam nadzieję, że na końcu sprawa zakończy się pozytywnie.
16: A kiedy ten koniec jest możliwy? To jest kwestia tygodni, miesięcy według
17: może
16: pana?
17: Pan mi powie. Proszę pamiętać, że ta informacja o w ogóle tej możliwości redukcji, to jest informacja, która się pojawiła dzisiaj. Zdajmy czas na pracę naszym ambasadorom i naszym dyplomatom.
16: Jakie mogą być konsekwencje tego, że nie dostaniemy teraz tej pełnej kwoty?
17: No w praktyce mniej pieniędzy oznacza mniej pieniędzy na wojsko.
12: Z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 4950 zł brutto. Czy ta propozycja rządu to dużo, mało, czy to kompromis?
0: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
0: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł. Złotych brutto.
12: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Poznaj fakty. RMF Classic.
12: Ponad 1200 obrazów na ekranie, do tego poetyckie teksty oraz muzyka. Już w niedzielę w Katowicach światowa premiera spektaklu zatytułowanego Voyage. Obrazy Jana Sawki, teksty Edwarda Stachury, a muzykę skomponował Józef Skrzek.
18: Kierowałem się moim odbiorem obrazów. Z jednej strony jestem prawie że klasykiem, a z jednej strony jestem rockowy bardziej, ale tak czy inaczej jestem romantykiem.
12: Usłyszał nasz reporter Marcin Buczek.

0: Jeszcze dziś pogoda może nas gwałtownie zaskoczyć. Uwaga na postępujące z zachodu w głąb kraju burze, przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem, dziś maksymalnie 30 stopni. Jutro deszcz, możliwe także burze, na południu kraju zachmurzenie całkowite.
1: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
2: This is Gustavo Santaolalla.
3: Hi, this is James Newton Howard.
4: This is Daniel Pemberton.
5: Hi, this is Max Richter.
6: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 17, to jest RMF Classic. Zapraszam do naszego muzycznego świata. We wtorki między 14 a 18 świat muzyki filmowej łączy się z głosem natury. Program do 18 jeszcze. Teraz do świata zwierząt zapraszam i prowadzi nas tam ścieżka dźwiękowa. Posłuchamy muzyki z bardzo udanej serii o rodzinach pingwinów, szympansów, tygrysów i lwów. A jeśli chodzi o pingwiny, to zajrzymy także do pingwinów przylądkowych, tych, które mieszkają w warszawskim zoo i mają bardzo nowoczesne lokum. Teraz muzyka z serii Dynastie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku gangsterskie porachunki, niejednoznaczni bohaterowie i sensacyjny serial po polsku. Gośćmi Śniadania Mistrzów będą aktorzy serialu Morfeusz, Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroen.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.

0: To jest magazyn Głos Natury. Teraz oddajmy głos pingwinom. 37 pingwinów przylądkowych z warszawskiego zoo ma do dyspozycji nowoczesny wybieg. Basen z wyspą, strefy lęgowe i plaże. Przy ich wybiegu jest też kuchnia, w której pracownicy rozmrażają bałtyckie śledzie, podstawę ich diety. Ptaki w nowym domu mogą podziwiać już mieszkańcy Warszawy. Zrobiła to również reporterka RMF FM Magdalena Greinert, rozmawiając przy okazji z Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego zoo, który opowiedział o pingwinach i o ich nowoczesnym wybiegu.
1: To jest to gatunek krytycznie zagrożony wymarciem. W tej chwili one się dużo lepiej rozmnażają, dużo lepiej się czują w ogrodach zoologicznych niż w naturalnym środowisku. Przypomnę, że liczebność tego gatunku pingwinów przylądkowych w latach 80. szacowano na 1 000 000. W 2000 roku było ich około 100 tysięcy, z czego 22 wysmarowane ropą, skazane na śmierć, ale zostały uratowane w większości. No i w zeszłym roku, w 25. RPA ogłosiło, że jest poniżej 10 tysięcy osobników, a więc gatunek jest krytycznie zagrożony wymarciem, więc świetnie się zbiegło z naszym wybiegiem, bo chcemy ten gatunek dalej rozmnażać, to nawet jedzie pogotowie, żeby ratować pingwiny.
2: To niespełna 40-sztukowe statko, co ma do dyspozycji na tym nowym wybiegu?
1: No, mają sobie dwa pomieszczenia wewnętrzne z basenami. Jest też woliera zewnętrzna pod siatką w razie wystąpienia ptasiej grypy, to jest taki wymóg. Woda jest filtrowana wieloetapowo, jakby nie będzie wymieniana, więc to jest o tyle dobre, więc będą pewne oszczędności. Jest tam w środku też klimatyzacja, kuchnia do rozmrażania ryb, zaplecze socjalne dla pracowników, więc jest to pełnowartościowy, nowoczesny obiekt. No i mamy nadzieję, że będą się nam tutaj pięknie rozmnażały. No tak jak dotychczas się rozmnażały, więc teraz może będzie pewne potknięcie, ale one tak naprawdę do lęgu przystępują dopiero jesienią, no bo są z południowej półkuli.
2: Właśnie o to chciałam podpytać. Gdyby komuś się wydawało, że to pingwiny przywykłe do zimnej atmosfery, no to niekoniecznie.
1: Nie, to są pingwiny właśnie z południa Afryki, wyspa Robin, ale w Namibii też występują na wybrzeża. No jest ich coraz mniej, no bo są tam pewne problemy ekologiczne, jeżeli chodzi o przełowienie ryb, ale tak, to jest pingwin, który przy minus 5 może mieć odmrożone paluszki, więc musimy go chronić także przed zimnem.
0: Opowiadał Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, z którym rozmawiała Magdalena Greinert, przyglądając się pingwinom przylądkowym, które otrzymały nowoczesny wybieg. Zwiedzający mogą podziwiać pingwiny, także ich podwodne ewolucje, przez specjalną przeszkloną ścianę.

fortepianie Lang Lang, orkiestra Gavent House z Lipska, a to był finał karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa. I tak się składa, finał dzisiejszego wydania programu Głos Natury w RMF Classic. Bardzo dziękuję za to spotkanie, spacer ścieżką dźwiękową. Ciąg dalszy nastąpi o 18:00, ekonomiczne podsumowanie dnia, po 18:00 rozgrzewka. Przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Rozgrzewkę dziś prowadzi Dariusz Stańczuk. Ja dziękuję, do usłyszenia. Oto nowość na naszej antenie, muzyka, którą napisał Ludwik Göransson.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła 18, teraz Michał Zieliński przedstawi pasaż ekonomiczny RMF Classic.
11: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
12: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
13: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. Taka jest propozycja rządu. Ta podwyżka o 144 zł, czyli o 3%, no oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby w 2027 roku 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę.
14: Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%. Ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
15: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
14: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
13: Jak zauważył nasz dziennikarz, to jest dopiero propozycja. Teraz trafia ona do Rady Dialogu Społecznego, a ostateczne decyzje mają zapaść we wrześniu. Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny, zwraca uwagę, że do tego czasu mogą zmienić się przewidywania dotyczące stanu gospodarki w przyszłym roku i od tego też będzie zależeć ostateczna wysokość płacy minimalnej na przyszły rok.
16: Później, w zależności od tego też, jak się będą kształtowały prognozy w kolejnych miesiącach, jeżeli chodzi o inflację na rok 2027, no to też nastąpi jakaś aktualizacja i ten wzrost będzie wyższy.
13: A rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne na przyszły rok, które wynikają z aktualnych przesłanek, które pozwalają takie prognozy sporządzić. I według tych prognoz w 2027 roku polskie PKB ma urosnąć o 3,1%, zaś średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. Teraz jeszcze notowania. Jutro nieznacznie wyższe będą maksymalne urzędowe ceny paliw, natomiast na światowym rynku ropa dziś wyraźnie tanieje, ponad 3% tanieje na giełdzie w Londynie, a to dlatego, że Donald Trump stwierdził, iż porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane za 2-3 dni. Kurs złotego dzisiaj bez zmian, euro po 4 zł 24 grosze, dolary 3,67, a na giełdzie w Warszawie minimalne wzrosty.
12: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Mamy już wtorkowy wieczór, tu RMF Classic, radio, które z pasją słucha muzyki pisanej dla kina. Wtorkowe wieczory są u nas o tyle wyjątkowe, że nastrajamy się właśnie o tej porze przed kolejnym notowaniem jedynej takiej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: W najbliższą niedzielę będzie już 553 notowanie, a przedwczoraj w niedzielny wieczór rozegraliśmy notowanie 552. Daniel Lopatin i temat z filmu Wielki Marty uplasował się na miejscu trzecim. Drugie miejsce zajął temat Loriena Testarda z filmu Clair Obscur Expedition 33, a wygrał to notowanie tytułowy temat z filmu Cinema Paradiso, muzyka Ennia Morricone. Na co głosować z nowości, z propozycji w Top 20 i z poczekalni podpowiem. Dariusz Stańczuk do 22 zapraszam. A zaczniemy od bohatera ostatniego naszego FMF-u, Jamesa Hornera. Climbing Up Ikni Maya, temat z filmu Avatar, po ostatnim notowaniu plasuje się na miejscu 13.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Biedronka. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

Tommaso Albinoni, Concerto per violino e strumenti. Wracamy do listy przebojów muzyki filmowej, bo jak to we wtorek wieczorem, rozgrzewamy się przed kolejnym niedzielnym notowaniem. Mamy na naszej liście muzykę z serialu o słynnej dynastii piwowarów. Rzecz dzieje się w XIX-wiecznym Dublinie, a rozkręca się wraz ze śmiercią patriarchy rodu. Ci, co schedę po Sir Benjaminie przejmują, walczą o spadek, wplątani w intrygi, kontynuują produkcję coraz bardziej cenionego napoju na bazie chmielowych szyszek. Ważą ów napój, a przy tym inwestują sprytnie w marketing. Słynna księga rekordów Guinnessa to właśnie ich pomysł. Serial Ród Guinnessów to tytułowy temat Jana Eszkeri House of Guinness. 31 miejsce zajmuje ten temat w poczekalni listy i na tę muzykę możecie oddawać głosy na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trąbkowy koncert Jerzego Filipa Telemana, muzyka książąt w śląskiej Pszczynie. Wracamy do listy przebojów muzyki filmowej, która przekierowuje nas do takich egzotycznych destynacji jak Hawaje czy Tajlandia. Sycylia też w tym serialu jest, bo Sycylię też cenią sobie turyści tacy naprawdę bogaci. Satyra na nich, serial Biały Lotos, to prócz egzotycznych kolorowych kadrów także atrakcyjny materiał muzyczny.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Gdybyście za bohaterami serialu Biały Lotos chcieli trafić w ukazane tam wakacyjne destynacje, to na przykład na Sycylii jest to San Domenico Palace. Co ciekawe, Biały Lotos spowodował wzrost rezerwacji w różnych miejscach na Sycylii o 400%. Filmowa fikcja bez wątpienia wpływa na rzeczywistość, a dokłada się do tego na pewno muzyka. Choćby temat Enlightenment. Temat Cristobala Tapia de Vere 21. miejsce zajmuje w listowej poczekalni. Jeszcze trochę waszych głosów i wejdzie być może do top 20. Posłuchajmy.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla ciebie.

0: RMF Classic, klasycy rocka, Dire Straits i kompozycja Brothers in Arms. Brad Pitt przypomni teraz o sobie w ramach rozgrzewki przed kolejnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. W filmie F1 Pitt rozgrzewa widownię siedząc za kółkiem swego bolidu, tym mocniej, iż ekipa Josefa Kosińskiego postawiła na realizm i autentyczność scen kręconych na wyścigowym torze. Zdjęcia do tego filmu powstały podczas prawdziwych wyścigów Formuły 1 na kultowych torach, takich jak Silverstone czy Monza. Do tego jeszcze Brad Pitt uskuteczniał tam swoje kaskaderskie popisy. Naprawdę zasiadał za kierownicą i osiągał prędkości dochodzące do 290 km na godzinę. Wyczynom kierowców towarzyszy w filmie F1 piosenka Eda Sheerana. Drive to miejsce 36 w listowej poczekalni i na ten temat cały czas możecie oddawać swoje głosy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.

Jerzy Fryderyk Händel i jego kapłan Cadok i temat, który przylgnął do wydarzeń piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rozgrzewce przed kolejnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej teraz nawiązanie do mistrza Akiro Kurosawy. Kino z Dreszczykiem i Denzelem Washingtonem w roli głównej. Współczesna adaptacja klasyka w reżyserii Kurosawy Highest to Lowest, czyli Od góry do dołu, to opowieść o cenionym producencie muzycznym, który staje się celem spisku. Znika nagle syn pana Kinga. Porywacze chcą okupu, stawiają naszego bohatera przed wyborem. Wykorzystać zgromadzony majątek do rozwoju własnej kariery, czy rzucić wszystko na szale i ratować rodzinę. W tej nowojorskiej opowieści o cenie sukcesu brzmią tematy duetu Howard Drossin, Fergus McCready. Temat pod tytułem The Chase 41. miejsce zajmuje teraz w poczekalni. Może by go tak wyciągnąć do góry i zapobiec jego spadaniu w dół. Głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Wtorkowy wieczór w RMF Classic i muzyka Jean-Philippe Rameau. Też francuski, ale współczesny kompozytor muzyki filmowej Alexandre Desplat przykuje teraz naszą uwagę.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Alexandre Desplat umuzycznił najnowszą, bo ubiegłoroczną ekranizację powieści Mary Shelley Frankenstein. To moja literacka Biblia, tak o książce Shelley mawia Guillermo del Toro. Postawił na adaptację wierną, a jako osoba sympatyzująca z wszelkiej maści odmieńcami, oryginałami, zadbał o to, by w jego wersji nie było żadnych kiczowatych elementów kojarzonych z tanimi horrorami. Postawił na gotycki mrok i na istotę dramatu. Okazuje się tutaj, tak jak w książce, że prawdziwym potworem jest człowiek, a nie stworzona przez niego istota. Frankenstein Guillerma del Toro to m.in. temat Alexandra Desplat pod tytułem Fire. Po ostatnim notowaniu listy utwór ten zajmuje w poczekalni miejsce 29.

0: reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën.
2: Kino w roli głównej. Występują gwiazdy srebrnego ekranu, wybitni twórcy, kultowe sceny, legendarne role, a także perełki światowych festiwali i oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa. Kino w roli głównej. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
3: Sponsorem programu Kino w roli głównej jest organizator festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. www.młodziifilm.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i Seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u ciebie na kanapie.

0: Intonacji G-dur menuet Ludwiga van Beethovena. Tu wieczorne, wtorkowe RMF Classic, rozgrzewka przed niedzielnym 553 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Także kształt najbliższego notowania listy razem konstruujemy, bo wybrane tematy proponujemy my, ale wy jako słuchaczki i słuchacze także macie swoje propozycje. Podsuwacie nam czasem bardzo ciekawe, hołubione przez was tematy instrumentalne czy songi napisane dla kina, a proponując nowości czy zapowiadając po swojemu wybrane propozycje z poczekalni, możecie zdobyć kolekcjonerskie filiżanki. Sprawdźcie wszystko na stronie LPMF.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.
0: Właśnie wśród nowości w poczekalni na miejscu 26. Tutaj na wasze głosy czeka Riks Archiwet. Temat Hani Rani do filmu Wartość Sentymentalna. Posłuchajcie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku gangsterskie porachunki, niejednoznaczni bohaterowie i sensacyjny serial po polsku. Gośćmi Śniadania Mistrzów będą aktorzy serialu Morfeusz, Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.

Beatlesowskie Wczoraj. Marek i Wacek, słynny duet i Yesterday. Przedwczoraj odbyło się 552, a w najbliższą niedzielę będzie już 553. Notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Oto wtorkowa przed niedzielą rozgrzewka. Przypominamy komponowane dla kina utwory, na które głosujecie, wpływając na kolejność i w top 20 i w poczekalni, gdzie aż 50 tematów. Właśnie w poczekalni usłyszycie muzykę towarzyszącą pierwszej rodzinie Marvela. W filmie Fantastyczna Czwórka Pierwsze Kroki działają oni w inspirowanym latami 60. retrofuturystycznym świecie. Chcą pozostać superbohaterami, a jednocześnie dbać o więzi rodzinne, to już trudne. Do tego muszą stanąć w obronie Ziemi, na którą czyha kosmiczny Bóg Galactus. Fantastyczna Czwórka Pierwsze Kroki to muzyka Michaela Giacchino. Temat główny znajduje się teraz w poczekalni na miejscu 42.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

takiej właśnie odświeżonej wersji Remedium słynny przebój Maryli Rodowicz, która tutaj do nagrania zaprosiła Krzysztofa Zalewskiego. Wtorkowe wieczorne RMF Classic, przed nami Most na rzece Kwaj i Tulipany to w naszym kinie. Będzie także kolejny odcinek naszej radiowej powieści. Teraz formacja I'm Monster, piosenka Daydream in Blue, kompozycja, którą usłyszycie w sezonie pierwszym serialu Rozdzielenie.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Patrzymy na nie jak na narzędzie kierowane przez mężczyzn. Potępiając niby staroświeckie czekanie na męża, czyż nie skazujemy córek naszych na tę smutną ostateczność, wymagając od nich wiecznego dzieciństwa, wiecznej zależności? Człowiekiem normalnym jest ten, który zużytkowuje wszystkie swoje siły, a uznając różnorodność usposobień, nie możemy wszystkich krępować jednym szablonem. Tymczasem formy u nas przyjęte nie pozwalają nawet w drobiazgach na samodzielne i indywidualne zachowanie kobiety. Każdy ruch jej jest krępowany, a wymagany przez zwyczaje ciągły dozór w postaci mamy, ciotki lub męża jest dziwnym zaiste objawem przyzwoitości, bo logicznie rzeczy biorąc, właśnie kobieta przyzwoita tak ścisłego pilnowania nie potrzebuje. Przy ogólnie rozbrzmiewających hasłach swobody może na czasie będzie wezwanie do zniesienia tych tak dziwnych i drobiazgowych form niewolnictwa. Póki one trwają i są niejako podstawą dobrego wychowania, póty wszelkie reformy w tym kierunku są połowiczne, a więc chybiące celu. Zamiast krępować więzami archaicznych zwyczajów umysły córek naszych, przepojone teoriami, starajmy się obalić mur dzielący je od życia i natury. Nie wzbraniajmy im czerpać wiedzy z tych dwóch najczystszych źródeł, bo tylko w ten sposób może powstać typ normalny kobiety nowoczesnej. Bez wątpienia tak poważna zmiana w warunkach życia musiałaby pociągać za sobą rozwinięcie pewnych cech charakteru, które dziś pozostają w zaniku. Do takich należy poczucie godności osobistej i honoru. Bezwiednie odbierano nam go przez lata całej. Dziś nic nie stoi tak na przeszkodzie normalnej ewolucji ruchu kobiecego, jak brak w nas tej cechy. A jednak poczucie własnej godności jest na pewno większą podporą w życiu niż mamy i ciotki, większą siłą wobec ludzi. Słabe jesteśmy, bo nie umiemy oprzeć się na sobie, bo brak nam szacunku dla naszego własnego ja. Znosimy wszystkie upokorzenia, jakie tylko na świecie istnieją. Dość powiedzieć, że jesteśmy jedynymi ludźmi, którym bez ubliżenia wolno nie dotrzymać najświętszych zobowiązań i marzymy w tych warunkach o poprawie naszego losu. Jest to dziwna nielogiczność. Kiedy żądamy praw ogólnoludzkich, musimy wyrobić w sobie ogólnoludzką etykę. Musimy umieć jej bronić. Nie zatracając więc nic z dawnych cnót i zalet, które słusznie stanowiły ozdobę i chlubę kobiet, powinnyśmy zwrócić wszystkie nasze siły, aby rozwinąć w nas cechy konieczne do życia w czasach obecnych. Samodzielność i poczucie honoru były dotąd obowiązkiem i niejako przywilejem mężczyzn. Dziś coraz więcej jest kobiet, które choć z przywilejów nie korzystają, obowiązkom jednak potrafią podołać. Niech więc zastępy ich będą coraz liczniejsze.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
9: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Nowa kompozycja grupy Manam, krakowski splin. Skłębione zasłony owszem są, tak się skłębiło, że aż zaczęło z tego wszystkiego porządnie padać, taka sytuacja za oknami w Krakowie, a na naszej radiowej antenie rozgrzewka przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Ta historia przebojem jest już równo 25 lat. Spirited Away w krainie bogów, animacja Hayao Miyazakiego, to arcydzieło gatunku. Jako jedyna anime w dziejach zdobyła Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego. Wątki japońskiej kultury mieszają się tu z fantastycznym światem wyobraźni. Rodzina małej bohaterki o imieniu Chihiro gubi się w lesie. Okazuje się on tajemniczą krainą, gdzie rządzi Yubaba, zła czarownica. Spirited Away w krainie bogów to muzyczne tematy Joe Hisaishiego. Temat pod tytułem The Return, 39. miejsce zajmuje po ostatnim notowaniu naszej listy. I na tę muzykę możecie oddawać głosy rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Zapraszamy.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie oraz muzyce filmowej, w którym to słuchamy klasyki kina, ale i odkrywamy nowości. W ten czwartek zapraszam na bliskie spotkanie z muzyką Trevora Jonesa. Nie zabraknie również kompozycji ze świata arturiańskich legend. Pojawią się także utwory napisane przez Jamesa Hornera i Johna Williamsa. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Wielki czeski symfonik Antonin Dvořák, jego drugi taniec słowiański, opus 46. Tymczasem film przywołujący lata 50. XX wieku. Wtedy właśnie sławę zyskał ekscentryczny, naginający reguły gry stołowy tenisista Marty Reisman. Film biograficzny o nim to dramat sportowy, aczkolwiek z silnym rysem psychologicznym głównego bohatera. On ze swojej pasji, z życia robi prawdziwe show i w ten sposób staje się ikoną ping-ponga tamtych lat. Główną rolę zagrał w tym filmie Timothée Chalamet, a jego perypetiom towarzyszy muzyka Daniela Lopatina.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: I Love You Tokyo, temat z filmu Wielki Marty, temat Daniela Lopatina po ostatnim notowaniu zajmuje bardzo wysokie miejsce trzecie. Jeśli chcecie, by w niedzielę najbliższą zwyciężyła ta muzyka, już klikajcie w ikonkę z napisem głosuj. Z łatwością ją znajdziecie na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

część trzecia, ostatnia fletowego koncertu D-dur Mozarta, który też tak na zaś właściwie pisał muzykę filmową. Taki Amadeusz to przecież od góry do dołu playlista filmowych mozartowskich hitów. Wtorkowa rozgrzewka przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic powoli dobiega końca. Na do usłyszenia ode mnie jeszcze filmowe perypetie nastoletniego outsidera, który w snach tylko pozytywnie się wyróżnia. Jest tam wybrańcem pewnego mrocznego królika o imieniu Frank, Donnie Darko. Pamiętacie tę historię? Film z młodocianem jeszcze Jakeem Gyllenhaalem. To na soundtracku temat Mad World, szalony świat. Gary Jules śpiewa, a wy oddajecie głosy na ulubione tematy na rmfclassic.pl, lista przebojów muzyki filmowej, a potem jak już będziecie śnić, oby nie śniły się wam żadne mroczne króliki. Dobrej, spokojnej nocy i tymczasem Dariusz Stańczuk, pa pa.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 9 czerwca 1849 roku na czele niemieckiego powstania w Badenii i Palatynacie stanął Polak Ludwik Mierosławski. Człowiek, który żył 64 lata, a swoją biografią mógłby obdzielić tuzin innych ludzi. I choć wzbudzał kontrowersje, był w swoim czasie jedną z najbardziej znanych postaci w Europie. Kim on nie dowodził, gdzie nie był? Urodził się w 1814 roku we Francji, w polskiej rodzinie. Ojciec przyjechał do Królestwa Kongresowego, kiedy Ludwik miał 6 lat. Miał być żołnierzem i był. Szlify wojenne zdobywał w czasie powstania listopadowego. Po jego upadku był ważną postacią polskiej emigracji we Francji. Nigdy nie zarzucił planów powstańczych. Stał się uosobieniem walki o wolność narodów europejskich. W latach 40. XIX wieku jedzie do Poznania. Przygotowuje powstańczy bunt ludu polskiego, ale zostaje aresztowany i skazany w Berlinie na śmierć przez ścięcie. Wiosna ludu w 1848 roku jednak go uwalnia. Próbuje Prusaków namawiać do współpracy z Polakami przeciw Rosji. Zostaje obwołany we wrześniu wodzem naczelnym tworzących się polskich oddziałów. Prusacy jednak przystępują do ataku, nie przyjmując do wiadomości, że to bunt ukierunkowany przeciw Rosji. Ludwik Mierosławski cudem rozbija ich siły pod Miłosławiem, ale polskie powstanie w Poznańskiem się kończy. On znowu trafia do Francji, zostaje ściągnięty na Sycylię, aby dowodzić jako szef sztabu walką z Bourbonami. Ranny w bitwie pod Katanią wraca do Francji, a zaraz potem właśnie 9 czerwca 1849 roku zostaje naczelnym dowódcą antymonarchistycznego powstania Niemców w Badenii i Palatynacie. Ale nie jest w stanie pokonać sił prusko-hesko-bawarskich. I znowu wraca do Francji. Wymyśla różne nowości typu plecaki kuloodporne dla żołnierzy. Rzuca hasło połączenia powstania z uwłaszczeniem chłopów. W 1860 roku legenda włoskiej walki o zjednoczenie Giuseppe Garibaldi ściąga go do Italii. W Genui Mierosławski zakłada polską szkołę wojskową. Kiedy wybucha powstanie styczniowe, proponują mu objęcie dyktatury. Przybywa do kongresówki, ale na polu bitwy mu jakoś się nie wiedzie. Poróżniony w czasie powstania z wieloma ludźmi, potem znowu działa na emigracji. Zdążył jeszcze się zaangażować w plany obrony Lyonu przed Prusakami w 1871 roku. I mimo konfliktów i trudnego charakteru, kiedy umierał, był jednym z najbardziej znanych w Europie legendami otoczonych, niestrudzonych bojowników walki o wolność, waszą i naszą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku gangsterskie porachunki, niejednoznaczni bohaterowie i sensacyjny serial po polsku. Gośćmi Śniadania Mistrzów będą aktorzy serialu Morfeusz, Sylwia Gola i Mateusz Kmiecik.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Silnik parowy, czyli element napędzający różnego rodzaju maszyny, to był bardzo ważny wynalazek. To, że ciepło poprzez parę można zamienić na pracę, na napęd różnego rodzaju maszyn, urządzeń, to było bardzo ważne. To był fundament tak zwanej pierwszej rewolucji technicznej. Natomiast odkrycie, właśnie takie wymyślenie tego, że para jako element napędowy może być źródłem siły, a potem również pracy mechanicznej, pojawiało się wielokrotnie. Co ciekawe, pierwszym, który zainteresował się tym i opisał właściwie taki pierwszy pra silnik parowy, to był Cosme de Medici ze słynnego rodu Medyceuszów w 1641 roku. Po prostu bawił się takimi różnego rodzaju urządzeniami i właściwie to on wynalazł silnik parowy, chociaż mało o tym, kto w tej chwili pamięta. Medyceusze są znani z czegoś innego. Człowiekiem, który zbadał działanie pary jako napędu, był Niemiec Otto von Guericke, który w 1672 roku opisywał zasady funkcjonowania maszyny, która przypominała współczesne turbiny parowe. Francuz Denis Papin zbudował pierwszy pojazd napędzany takim silnikiem parowym, a więc kolejny badacz, kolejny odkrywca, który dołożył się do tego, że powstała maszyna parowa. Denis Papin, Francuz, w 1679 roku. Kolejny badacz, który właściwie jest mało znany, ale jednak mimo wszystko wart wspomnienia tutaj, to był Szkot Thomas Savey, który w 1698 roku pokazał, że ten napęd parowy może wykorzystany być do osuszania kopalni. No ale jak wszyscy wiemy, nazwisko Jamesa Watta jest związane z maszyną parową, przy czym co ciekawe i co warto pamiętać, James Watt właściwie sam maszyny parowej nie wynalazł. On ją tylko po prostu ulepszył. Ale tak dalece ją ulepszył, że warto ją było stosować. A więc cały łańcuch odkrywców, Cosmo de Medici, Otto von Guericke, Denis Papin, Thomas Savery, no i wreszcie James Watt stworzyli maszynę parową, a poprzez nią stworzyli nowoczesny przemysł.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Oddychaj, pouczył ją chrapliwym szeptem ojciec. Nic nam nie zrobią, jeśli nie zostaną sprowokowane. To my weszliśmy na ich teren. Tam za kapliczką są bagna. Ledwie skończyła, królewska para majestatycznie zeszła z traktu i po prostu zniknęła w gęstwinie drzew. Chwilę czekali, zanim ojciec ponownie uruchomił silnik i powoli wyjechał na asfaltową drogę. Wspomnienia tamtej nocy prześladowały ją w tej chwili i Lena gorączkowo oglądała się za siebie, czy łosie nie wróciły. Umówiła się wprawdzie w innej części puszczy, niedaleko Czerlonki, gdzie mieszkała jej ciotka, ale dla takiego wielkiego zwierza to przecież tylko kilka susów. Nie mogła odżałować, że zachowała to spotkanie w tajemnicy przed bliskimi. Powinna była poprosić, żeby chłopak przyszedł po nią do domu ciotki, ale wtedy musiałaby się tłumaczyć przed ojcem i braćmi. Wolała uniknąć ich kpin. Nie wiedziała, czy ta znajomość się rozwinie. Spotykali się całe wakacje, ale zawsze razem z innymi. Nigdy jeszcze nie byli sami. Wyszła na udeptaną ścieżkę wyłożoną po obu stronach ściętym i równo poukładanym drewnem. Pachniało igliwiem i żywicą, aż kręciło ją w nosie. Podniosła telefon właściwie tylko po to, żeby się upewnić, że nie ma zasięgu. Mimo to zadała pytanie na czacie, ale już w chwili wysyłania go wiedziała, że nie zostanie dostarczone. Czerwony wykrzyknik migotał uporczywie, chociaż próbowała kilka razy wysłać wiadomość. Z niechęcią schowała telefon do kieszeni. W lesie był bezużyteczny. Usiadła na łysym i aż błyszczącym od żywicy pieńku, chociaż wiedziała, że pozostawi plamy na sukience, ale nie miała już siły iść. Pragnęła, żeby to on ją znalazł. W końcu chwalił się, że zna okolice jak własną kieszeń. Oskar był dobrze zbudowanym, opalonym i pewnym siebie wiejskim chłopakiem. Na Lenę mówił – miastowa. Lubiła jego śmiejące się oczy i jazgoczący motorower z czerwonym bakiem, którym podjeżdżał pod sklep, albo na zawsze pusty przystanek autobusowy, gdzie spotykało się tutejsze towarzystwo. Kiedy przyjechała w te rejony z ojcem i dowiedziała się, że zostaną aż na cały miesiąc, była zniechęcona. Potajemnie dogadała się z bratem, że zabierze ją po weekendzie, bo Marek miał służbę i musiał wracać do stolicy, ale po kilku dniach przedłużyła swój pobyt o tydzień, potem kolejne dwa. Ani się obejrzała, a minęła połowa sierpnia. Niebo zasnuło się chmurami i przestało być już tak parno. Co jakiś czas uderzała się po odsłoniętych częściach ciała, bo komary przed burzą zrobiły się żarłoczne. Mama zapakowała jej do walizki specyfiki owadobójcze, ale w tutejszej puszczy okazały się nieskuteczne. Co mnie podkusiło, żeby wystroić się w sukienkę? Narzekała w myślach. Wciąż zerkała na zegarek i odrzucała ewentualność, że Oskar wcale nie przyjdzie. Zdało się jej, że słyszy tętent kopyt, więc gwałtownie zerwała się z pieńka. Rozejrzała się po okolicy, ale nikogo ani niczego nie zobaczyła. Wszędzie takie same drzewa i podobne do siebie ścieżki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Jaki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polo, Polo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Jaki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polo, Polo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.